0: Bonton Radio na 104,9 FM.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: radio i wszystko gra.
1: Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jedno słowo za dużo. Sławomir Mentzen naraził się policjantkom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
1: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień. Dzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
0: Prezydent zapowiedział też, że przekaże ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Minister finansów już zapowiedział, że w przyszłym tygodniu ceny na stacjach benzynowych będą niższe. Młodzi dorośli mogą już za darmo zaszczepić się przeciw wirusowi HPV. Z programu mogą skorzystać osoby, które mają skończone 18 lat, ale nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Szczepionkę podaje się w 3 dawkach. Ministerstwo Zdrowia będzie finansować szczepienia do końca maja przyszłego roku. Lekarze przypominają, że walka z HPV to dziś jedno z ważnych wyzwań zdrowotnych na całym świecie. Mówi specjalista ginekologii i położnictwa dr Maciej Jędrzejko.
2: Wytyczne WHO są takie, żeby do 2050 roku eradykować wirusy HPV z powierzchni kuli ziemskiej, tak jak udało nam się usunąć wirus ospy czarnej. W związku z tym jest szeroko zakrojony program profilaktyczny na całym świecie.
0: Wirus HPV przyczynia się do chorób nowotworowych. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wystartowała na Międzynarodową Stację Kosmiczną z 4-osobową załogą na pokładzie. W misji biorą udział 2 Amerykanie, Kanadyjczyk i rosyjski kosmonauta. Astronauci spędzą na stacji około 6 miesięcy. Będą prowadzić badania potrzebne do przyszłych lotów w daleki kosmos. Start misji był wcześniej opóźniony z powodu usterki kapsuły Dragon. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen naraził się policji, a szczególnie policjantkom. Opublikował w internecie wpis, który w powszechnej opinii odebrano jako drwiny z funkcjonariuszek. Skomentował ich zatrudnienie słowami: od razu czuję się bezpieczniej. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka, wyjaśnia, że policjantów obowiązują równe wymogi niezależnie od płci.
3: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich wymagających fizycznej sprawności.
0: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewanie nad jego postawą. Równe mają być wreszcie płace na kortach tenisowych. Kobieca federacja WTA oświadczyła, że podniesie nagrody pieniężne kobiet do poziomu męskich zarobków. Dotyczy to turniejów rangi 1000, na których wspólnie występują kobiety i mężczyźni. Tak będzie na przykład na turniejach Wielkiego Szlema. Tymczasem piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Dziś kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
4: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
0: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. To jeszcze nie koniec dobrej pogody. Dziś w większości regionów słonecznie i ciepło, zwłaszcza jak na początek października. Dzisiaj od 20 do 23 stopni. Chłodniej tylko nad morzem i w górach. Wiatr słaby i umiarkowany, a deszcz możliwy tylko wieczorem na zachodzie Polski.
5: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 4 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz.
2: W dzisiejszym wydaniu Kronik będziemy się poruszać sprintem po chełmskim sporcie. Taki tytuł nosiła notatka zamieszczona w Kurierze Lubelskim 18 listopada 1971 roku, a z niej dowiadujemy się, że chełmscy sztangiści otrzymali wtedy nowe pomieszczenia na treningi. Jest to pawilon na stadionie, czytamy, specjalnie wybudowany do użytku sekcji podnoszenia ciężarów. Ponieważ w Chełmie brak jest innych tego rodzaju obiektów sportowych, w pawilonie powinno się także znaleźć miejsce dla zapaśników. Klub sportowy Chełmianka otrzymuje skąpe dotacje. Na jego działalność składają się ponadto pieniądze, które przeznaczają klubowi tutejsze zakłady pracy i przedsiębiorstwa. Spółdzielnia Postęp zadeklarowała 1000 zł, a wpłaciła już do klubowej kasy 5000. Spółdzielnia Wielobranżowa wpłaciła 5000, choć na ten cel miała przeznaczyć tylko 3. Dobrze wywiązują się z zobowiązań wobec klubu RUD, Chełmskie Zakłady Metalowe, Oddział PKS czy MZBM. Zakłady obuwnicze w Chełmie, które są w budowie, skupiają wiele osób żywo interesujących się sportem i działalnością chełmianki. Kierownikiem sekcji piłkarskiej jest inżynier Siekiera. Główny księgowy zakładów, Ludwik Wakła, na co dzień współpracuje z zarządem klubu.
3: Sprintem po chełmskim sporcie, czyli w zasadzie taka rubryka, zresztą rzeczywiście umieszczona w tej części Kuriera poświęconej wydarzeniom sportowym, a zarówno Kurier, jak i Sztandar Ludu poświęcał problematyce sportowej bardzo dużą uwagę. Tam właściwie w każdym numerze regularnie umieszczano

0: informacje sportowe. Były też i specjalne numery, zwykle poniedziałkowe, gdzie ta rubryka była jeszcze rozszerzona. Sporo oczywiście informacji o hełmie i tutaj oczywiście osoby zajmujące się historią sportu mogłyby skorzystać z tych materiałów, bo rzeczywiście wiele szczegółowych informacji można tam odnaleźć. No a czasami pojawiały się właśnie również takie materiały, które próbowały ocenić sytuację, jak to wygląda w różnych miejscach, w tym przypadku akurat w Chełmie. No i jak również kilka takich drobnych informacji, co tutaj w tym sporcie się zmieniało. No i na jakie zagadnienia autor zwrócił uwagę. Zwrócił uwagę na budowę pawilonu na terenie kompleksu przy stadionie imienia PKWN. Rzeczywiście taki pawilon z czasem powstał, no i był takim miejscem, gdzie zarówno sztangiści, jak i zapaśnicy przez wiele lat mogli korzystać. Nie ma co ukrywać, że do tego momentu te warunki były dosyć skromne. Drugim zagadnieniem była kwestia finansowania, głównie klubu sportowego Chełmianka, gdzie dominującą oczywiście sekcją była piłka nożna. No i jak widać, sytuacja była dosyć skomplikowana, bo niestety dosyć niewielkie dotacje, takie rachuby na to, aby zakłady pracy pomagały. Jest nawet zestawienie, jakie zakłady, bo i spółdzielnia produkcji chemicznej Postęp, prawda, i rejonowy urząd telekomunikacyjny, więc rzeczywiście chełmskie zakłady meblowe. Też taka placówka w tym czasie funkcjonowała, a więc sporo zakładów, chociaż nie ma co ukrywać, że oczywiście o ograniczonych możliwościach, stąd rachuby, aby Chełmianka otrzymała wsparcie z budujących się zakładów obuwia. No i kilka takich informacji świadczy o tym, że zapowiadało się to dosyć dobrze, że ciekawa, że nawet część zawodników została już zatrudniona w zakładach w budowie w tym momencie, bo jeszcze nie oddanych do użytku, a więc rzeczywiście liczono na to, że w sumie duży zakład, chełmskie zakłady obuwia będą tutaj też wspierały funkcjonowanie Chełmianki. W kolejnych latach różnie to wyglądało, więc rzeczywiście z czasem ten problem się ciągle pojawiał, no ale właściwie już udało się za jakiś czas wyszukać jakieś rozwiązanie, które mogłoby tu wesprzeć chełmski sport, a przede wszystkim właśnie klub Chełmianka.
1: Do moich chłop.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. 100.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś zabieram was w podróż na drugą stronę globu, do spalonej słońcem Australii. To nie jest tylko piosenka do skakania na koncertach. To jeden z najważniejszych protest songów w historii muzyki, który wyważył drzwi do sumień milionów ludzi. Przed wami Midnight Oil i ich nieśmiertelne Beds Are Burning. Zanim ten utwór stał się hitem w USA czy Europie, Midnight Oil byli już legendami w Australii. Ale w 1986 roku zrobili coś nietypowego. Zamiast grać w wielkich halach, ruszyli w Blackfella Whitefella Tour, trasę po najdalszych zakątkach australijskiego Outbacku, grając dla odizolowanych społeczności aborygenów. To właśnie ta podróż, kurz pustyni i widok nędzy, w jakiej żyli rdzenni mieszkańcy na własnej ziemi, zainspirowały zespół do napisania albumu Diesel and Dust. Perkusista Rob Hirst i gitarzysta Jim Mogini chcieli uchwycić ten rytm. Rytm ziemi, która upomina się o swoich właścicieli. O czym oni właściwie śpiewają? Wiele osób nuci refren, nie zdając sobie sprawy z powagi tekstu. Beds Are Burning to bezpośrednie wezwanie do zwrotu ziemi ludowi Pintupi, który został z niej wygnany w latach 50. i 60. XX wieku. Słowa "nadszedł czas, by powiedzieć sprawiedliwość" to sprawiedliwość, by zapłacić czynsz, by zapłacić naszą część, był radykalnym postulatem politycznym. Zespół uważał, że Biała Australia jest dłużnikiem rdzennych mieszkańców. Co ciekawe, mimo tak lokalnego i politycznego kontekstu, utwór stał się hitem w ponad 40 krajach. Ludzie na całym świecie utożsamiali go z walką o wolność i godność. Nie można mówić o Midnight Oil, nie wspominając o ich liderze. Peter Garrett, mierzący prawie 2 metry wzrostu, łysy, poruszający się na scenie w charakterystyczny, niemal konwulsyjny sposób, stał się ikoną. Garrett nie tylko śpiewał o polityce, on w nią wszedł. W 2007 roku został ministrem środowiska, a później edukacji w australijskim rządzie. Ale to w roku 2000 Midnight Oil wykonali swój najbardziej spektakularny gest. Podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Sydney wystąpili przed miliardową widownią w czarnych strojach z napisem "Sorry". Był to protest przeciwko ówczesnemu premierowi, który odmawiał przeproszenia aborygenów za traumy przeszłości. Beds Are Burning to dowód na to, że wielki rok może iść w parze z wielką sprawą. To piosenka, która pali się jasnym płomieniem do dziś, przypominając, że o pewnych rzeczach nie wolno nam zapomnieć. Zostawiam was z tą energią i pytaniem, jak my możemy zapłacić swój czynsz dzisiaj?

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Ecotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex, Chełm, Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Boom.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Reklama.
2: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
3: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Hełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. -70% w Kodano Optyk w Galerii Hełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Reklama.
0: Słuchacie

0: Boom Boom Girl.
1: Tańsze paliwo już od tego weekendu. Prezydent podpisał ustawę. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Plaże w Ustce posprzątane i znów otwarte. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęsk.
2: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
3: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
4: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
2: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
1: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu. Po tygodniu od zbrodni nożownika w Jarosławiu agresor nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali. W Łódzkiem na przystosowanie pomieszczeń w tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne. I dlatego...
6: W Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
1: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl. Poranne utrudnienia w warszawskim metrze. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński z utrudnieniami kursują pociągi metra linii M2 w dwóch pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego oraz Brudno, Targówek Mieszkaniowy. Natomiast pomiędzy stacjami Rondo ONZ, Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Jeździ także komunikacja zastępcza. Plaże w Ustce i w części gminy posprzątane i znów otwarte. Podejrzaną substancję ropopochodną morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Chełmskie organizacje otrzymają setki tysięcy złotych z 1,5% podatku. Ponad 300 tysięcy trafi do hospicjum domowego, a prawie 239 do Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt. Wsparcie otrzymają też inne lokalne stowarzyszenia i fundacje. ZUS zakończył wypłatę czternastek. Dodatkowe pieniądze otrzymało niemal 6 300 000 osób w kraju. Pełne świadczenie wynosiło blisko 2000 zł brutto. 14 listopada ruszy ostatnie w tym roku szkolenie podstawowe w 19. Nadburzańskiej Brygadzie Obrony Pogranicza. Kluczowym elementem będzie szkolenie bojowe. Zainteresowani mogą uzyskać szczegóły w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Dzisiaj w Kumowie Plebańskim uroczystości ku czci pułkownika Piotra Harcaja, uczestnika walk o Monte Cassino. W 40. rocznicę jego śmierci na Górze Kumowskiej zostanie odsłonięta tabliczka Grób Weterana.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Zachmurzenie dziś małe lub nawet miejscami będzie bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. O poranku wciąż jeszcze utrzymują się mgły, szczególnie w kotlinach górskich i dolinach rzecznych. A na termometrach dziś maksymalnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, ale i tam od 17 do 19 stopni.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
0: 6 minut po godzinie 7. Witamy się z Wami i zapraszamy na program Bonton na dzień dobry. Witam Was Dominik Feldman w 275 dzień roku.

Tradycyjnie 10 minut po godzinie 7 zaglądamy sobie do kartki z kalendarza i weryfikujemy ją z każdej strony. Dzisiaj Antoni i Teofil obchodzi swoje imieniny, a także Aleksandra i Stanimir. Wszystkich jubilatów i solenizantów pozdrawiamy w 275 dzień roku oraz 40 tydzień roku. Powoli nam się ten tydzień kończy. Dzisiaj piątek, weekendu początek. No i zerkniemy sobie też na koniec naszego kalendarza, gdzie pojawiają się nietypowe święta. No i trochę dzisiaj ich jest, bo aż 5 bądź 6. Ciężko aż policzyć takiej ilości. Na początek Światowy Dzień Uśmiechu, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża oraz Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Jeszcze zerkniemy na wschody i zachody słońca i na długość dnia, bo pewnie już zauważyliście, że ona drastycznie się skróciła, ta długość. No niestety, wschód słońca już za nami, ponad pół godziny temu. No i zachód dzisiaj planowany na 18.11, czyli dzień trwa nieco ponad 11 godzin i 30 minut.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Muzyka i głos AI.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Reklama.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Piątek 2 października, już teraz 20 minut po godzinie 7. Kinga Miszczyk ma dla Was najnowszy odcinek programu A Dlaczego?
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miszczyk, zapraszam. Hej, dzisiaj będzie troszeczkę z przymrużeniem oka. Dzisiaj pytanie, które uprzedzam, nie pojawiło się przypadkiem. Zostało mi zadane przez moją znajomą Magdę. Magda ma 30 parę lat i najwyraźniej uznała, że w życiu są sprawy, które po prostu trzeba wreszcie wyjaśnić i ten program od tego jest. A więc Madzia, oto twój piątkowy odcinek. Proszę, zadaj pytanie.
4: Dlaczego banany są krzywe, a nie proste?
3: Bo jak się okazuje, banan ma bardzo konkretny powód, żeby iść w życiu pod górkę, a właściwie do góry. Banan rośnie w kiści, która rozwija się z kwiatu bananowca. Młode owoce początkowo rosną w dół zgodnie z kierunkiem działania grawitacji. Ale potem dzieje się coś ciekawego. Banany zaczynają wyginać się w stronę światła. To zjawisko nazywa się ujemnym geotropizmem, czyli wzrostem przeciwnym do kierunku działania grawitacji. Jednocześnie roślina reaguje na światło, a młode owoce mają tendencję do kierowania się ku niemu. W efekcie banan zaczyna rosnąć łukiem. Najpierw trochę w dół, potem coraz bardziej w bok i do góry. I właśnie dlatego charakterystyczny kształt banana nie jest przypadkiem ani wynikiem tego, że ktoś go przed sprzedażą ręcznie wygina. Chociaż przyznajmy, wyglądałoby to całkiem zabawnie. Co ciekawe, banany nie zawsze są równie mocno wygięte. Kształt zależy m.in. od odmiany warunków wzrostu dostępu do światła i sposobu, w jaki rozwija się cała kiść. Czyli odpowiedź brzmi: banan jest krzywy, bo podczas wzrostu reaguje na grawitację i światło, a jego owoce wyginają się ku górze. Madzia, mam nadzieję, że teraz możesz spokojnie rozpocząć weekend z poczuciem, że jedna z największych zagadek ludzkości została rozwiązana. A jeżeli wy macie pytanie, które od dawna chodzi wam po głowie, nawet tak absurdalne jak dlaczego banan nie może po prostu rosnąć prosto, koniecznie dajcie znać. Cóż, zostało życzyć wam udanego weekendu, ciepłego i słonecznego. I słyszymy się w poniedziałek. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
5: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowe, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz, co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601-500-636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. Otwórz spokój, zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
7: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
9: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
10: Niektórzy czekali na to dosłownie 3 minutki, ale niektórzy czekali od wczoraj. Czas już teraz na najświeższe wydanie wiadomości lokalnych Radia Bonton. Minęła 7.30. Zapraszam.
11: Wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Jest 7.30. Pomoc chorym, opieka nad zwierzętami, wsparcie rodzin i zajęcia sportowe dla młodzieży. Na takie działania chełmskie organizacje otrzymają pieniądze z 1,5% podatku. W całym kraju podatnicy przekazali na ten cel rekordowe ponad 2 600 000 000 zł. Wśród lokalnych beneficjentów jest Stowarzyszenie Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego w Chełmie, do którego trafi ponad 310 tysięcy złotych. Chełmska Straż Ochrony Zwierząt otrzyma prawie 238,5 tysiąca, a Fundacja Szczęśliwy Los ponad 145 tysięcy złotych. Blisko 65 tysięcy zasili Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny. Ponad 60 tysięcy otrzyma MKS Olimp. Pieniądze trafią również m.in. do klubu MKS Tempo, Chełmskiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego, Stowarzyszenia Zbyszko czy Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta. Jak informuje Ministerstwo Finansów, organizacje pożytku publicznego wsparło ponad 17 200 000 podatników. Przeciętna przekazana kwota wyniosła 151 zł. 14 listopada rozpocznie się ostatnia w tym roku edycja szkolenia podstawowego w 19. Nadburzańskiej Brygadzie Obrony Pogranicza. Ma ono formę modułową i obejmuje wiele zagadnień. I są one fundamentem dla kolejnych etapów przygotowania.
12: Wyniosłem dużo nowej wiedzy i myślę, że bardzo fajne przeżycie.
13: Moją motywacją wstąpienia do 19. Brygady była moja rodzina, która również do niej należy. No i w sumie to ona zmotywowała mnie. Było dokładnie tak samo, jak rodzina tutaj mówiła, że nie będzie łatwo, ale też nie będzie jakoś tak mocno ciężko i że na pewno dam radę.
12: Zostałem wychowany w patriotycznej rodzinie i od małego dziecka wiedziałem, że służba ojczyźnie to co będę robić w życiu. Wstąpiłem tutaj ponieważ interesuję się wojskiem. To norma w moim środowisku, że bardzo wiele osób po skończeniu 18 roku życia wstępuje w szeregi wojska lub innych formacji mundurowych.
11: Tak mówili nowo zaprzysiężeni żołnierze 19 Brygady po jednym z ubiegłorocznych szkoleń i przysiędze. Zainteresowani udziałem w szkoleniach o szczegóły mogą pytać w Wojskowym Centrum Rekrutacji.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
11: ZUS zakończył wypłatę dodatkowych świadczeń z tytułu 14 emerytury w całym kraju. Wypłacił je niemal 6 300 tysiącom osób.
14: W województwie lubelskim to dodatkowe świadczenie dostało niemal 333 tysiące klientów ZUS, a łączna kwota wypłat sięgnęła prawie 500 000 000 zł. Czternastki wypłacaliśmy bez wniosków, czyli nie trzeba było nic robić, żeby je otrzymać. Teraz rozpoczynamy wysyłkę decyzji z informacją o przyznaniu czternastek i o szczegółach wysokości do wszystkich osób uprawnionych.
11: Informuje Małgorzata Korba, rzeczniczka prasowa zakładu w województwie lubelskim. Pełna czternastka wynosiła w tym roku 1978 zł i 49 groszy brutto. Dzisiaj w Kumowie Plebańskim mieszkańcy oddadzą hołd pułkownikowi Piotrowi Harcajowi, pochodzącemu ze Strachosławia, uczestnikowi walk o Monte Cassino. W 40. rocznicę jego śmierci na Górze Kumowskiej zostanie odsłonięta tabliczka Instytutu Pamięci Narodowej Grup Weterana. Uroczystości obejmą mszę świętą z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, orkiestry i pocztów sztandarowych. Następnie uczestnicy przejdą z kościoła na szczyt Góry Kumowskiej. Do pokonania będzie około 1,5 kilometra. Przy mogile pułkownika odbędą się apel pamięci, salwa honorowa i odsłonięcie tabliczki. To miejsce miało dla Piotra Harcaja znaczenie szczególne. Według rodzinnej opowieści już jako chłopiec powiedział, że chciałby właśnie tam zostać pochowany. Po jego śmierci bliscy spełnili tę wolę, sprowadzając prochy ze Stanów Zjednoczonych. Piotr Harcaj przeszedł przez niemiecką niewolę i sowiecki łagier. Później służył w armii generała Andersa i uczestniczył w przygotowaniu natarcia na Monte Cassino. Po wojnie zamieszkał w Chicago, gdzie zmarł 2 października 1986 roku. W sierpniu tego roku IPN wpisał jego mogiłę do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

0: Marcin już jest z nami, a to oznacza, że możecie spokojnie jeździć po ulicach, już wam nic nie grozi, naprawdę. Nie no, żartowałem, oczywiście to jest bardzo dobry kierowca, ale i też dobry obserwator, co tam ciekawego udało mu się ujrzeć na ulicach czy w przepisach, już to sprawdzamy teraz.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radionawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Poza terenem zabudowanym, m.in. na trasie Chełm do Rochusk, mogą jeszcze unosić się mgły, mniej lub bardziej wpływające na widoczność. Źle działa na nią również oślepiające słońce, dlatego jeżeli macie je przed sobą, zachowujcie większy odstęp za poprzedzającym pojazdem. Jako że ósma już bliżej niż dalej, to największy ruch mamy w centrum Chełma i jego okolicach. A przypominamy ponadto, że wyłączony z użytkowania jest fragment ulicy Lubelskiej między podziemiami kredowymi a muzeum, gdzie do niedzieli włącznie trwa zlot food trucków. Ostrożność zachowajcie ponadto to na Alei Armii Krajowej, gdzie od rana trwają prace związane z uzupełnianiem ubytków w jezdni.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Energooszczędny hełm to wspólna sprawa. W szkole podstawowej nr 8, szkole podstawowej nr 1 oraz przedszkolu miejskim nr 13 realizowany jest projekt służący poprawie efektywności energetycznej budynków. Inwestujemy w miejsca, w których dzieci i młodzież uczą się każdego dnia, jednocześnie promując odpowiedzialne korzystanie z energii i troskę o środowisko. Pamiętaj, każda zaoszczędzona kilowatogodzina ma znaczenie. Projekty współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet. Teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
4: Muzyka i głos AI.

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. E-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opuścić.

0: I tu pojawia się kłopot. Co? No, dla tych rodziców, którzy mają trójkę bądź więcej dzieciaków w domu, to po prostu pestka. Ale no, dla tych, którzy mają mniejszy staż, mogą być trudności. Dlatego Cezary Pazura, proszę bardzo, ma dla was podpowiedź.
1: No, pamiętaj, w nowym roku szkolnym nie siadaj w pierwszej ławce, bo będziesz podejrzany. Nie siadaj w ostatniej, tym bardziej, bo będziesz obserwowany. Usiądź sobie, wiesz, gdzieś w środku, tam, gdzie jest najwięcej ludzi.
2: I koniecznie zapamiętaj imiona pani woźnej i pani sekretariatu, dokładnie. Bo one rządzą tak naprawdę szkołą.
1: I zawsze po szkole chodzisz szybko, rozumiesz? I z długopisem. Wtedy nauczyciele będą myśleli, że jesteś kujon.
2: A jak nie znasz odpowiedzi na jakieś pytania, to powiedz, to zależy od sytuacji. Wtedy zyskujesz dodatkowe 3 sekundy.
1: I najważniejsze, stary, w nowym roku, zachowuj się naturalnie. Znaczy, chyba że naturalnie zachowujesz się dziwnie, to wtedy nie zachowuj się naturalnie, tylko dziwnie. Rozumiesz?
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć.

0: zrobić maraton, 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
2: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
2: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
2: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
3: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: paliwo już jutro może być tańsze. Prezydent zaskoczył premiera. Zaorał traktorem wyremontowaną drogę. Sąd nie chce oddać mu ciągnika. A na koniec o księgowej, która ma 100 lat i wciąż pracuje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd zapewnia, że już w ten weekend kierowcy zapłacą mniej, a to skutek podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek ma sfinansować nową wersję programu CPN, a to oznacza, że cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Prezydent Nawrocki w wieczornym orędziu tłumaczył, że podpisuje ustawę, by zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
1: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
0: Rząd z kolei chce, żeby nowy program CPN obowiązywał minimum do końca roku. Po nieudanej próbie wykonania kary śmierci w amerykańskim stanie Tennessee, ONZ zaapelował do władz tego stanu o wstrzymanie się od kolejnej próby, mówi rzecznik ONZ do spraw praw człowieka.
2: Kara śmierci nie powinna mieć miejsca w żadnym społeczeństwie. A sprawa Christy Pike pokazuje wiele powodów, dla których należy ją znieść. Jej długotrwałe cierpienie jest odrażające i okrutne.
0: Obecnie 50-letnia Christy Pike została skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Podczas środowej próby egzekucji otrzymała dwa zastrzyki, które w teorii powinny ją pozbawić życia. Jednak kobieta przeżyła i trafiła do szpitala. Póki co władze stanu Tennessee zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie nieudanego wykonania wyroku i zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Nurkowie zdetonują kilka ton materiałów wybuchowych u wybrzeży Świnoujścia. Miny pochodzą z czasów II wojny światowej. Akcja zacznie się w poniedziałek w pobliżu budowanego falochronu. Na czas operacji od niemieckiego Achbeku po Międzyzdroje obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody. Mieszkańcy i turyści otrzymają alertę RCB. Rolnik z Gliwic, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd w sprawie 60-letniego pana Józefa. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, musi on udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
3: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
0: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Uwaga na niebezpieczne telefony i wiadomości tekstowe. Tą drogą najczęściej dochodzi do wyłudzenia danych. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, blisko 40% zetknęło się z tego typu oszustwem właśnie przez telefon. Wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Stuletnia księgowa wciąż pracuje dla pani Marii. Zajmowanie się finansami i porządkowanie papierów to wciąż przyjemna praca. Jak mówi, jest dla klientów wewnętrzną Najwyższą Izbą Kontroli, bo młodzi się spieszą i czasami popełniają błędy.
4: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta.
0: Pani Maria zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
6: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Bardzo słonecznie dziś w ciągu dnia. Trochę więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. A na termometrach maksymalnie od 20 do 23 stopni, nieco chłodniej na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich. Ale i tam dziś umiarkowanie ciepło od 17 do 19 stopni.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.

0: Gość radia Bonton.
1: Janusz Kaniuga, jestem młodszym aspirantem policjantem ruchu drogowego w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie.
2: Kinga Miszczyk, Radio Bonton, oczywiście witam Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odblaskach, bo obchodzimy dzisiaj policyjny dzień odblasków, prawda?
1: Tak. Jest to taka akcja, chociaż dla mnie akcja to powinna być zawsze. Te odblaski powinny być zawsze używane przez pieszych. Tak więc taka jest może zmożone kontrole i zmożone zwracanie uwagi na tych pieszych.
2: Dlaczego odblaski są tak ważne właśnie jesienią i zimą?
1: Bardzo ważne są, one są ważne cały rok. Ustawa Prawo ruchu drogowym mówi, że artykuł 11 dokładnie, mówi, że piesi poza obszarem zabudowanym od zmierzchu do świtu powinni być wyposażeni w elementy odblaskowe i tam jest jeszcze taki bardzo ważny zapis widoczny u innych użytkowników ruchu drogowego. Tak więc ten odblask też nie może być taki mały, gdzieś tam sobie coś przyczepimy, jakieś jabłuszko takie odblaskowe, tylko ten odblask powinien być spory, powinien być w miejscu widocznym, no żeby był widoczny też dla innych uczestników ruchu drogowego.
2: Jak duża jest różnica widoczności pieszego z odblaskiem i bez niego z perspektywy kierowcy?
1: Ogromna różnica. Tutaj taki przykład powiem, bo kiedyś byłem na szkoleniu specjalistycznym z techniki jazdy i tam pan wytłumaczył mi, kierujący jadąc 90 km na godzinę widzi pieszego bez odblasków z około 30-40 metrów. W ciągu jednej sekundy przy tej prędkości 90 km na godzinę pokonuje około 25 metrów. Czyli jeżeli nie widzi tego pieszego i zacznie hamować, a jego reakcje są wystarczające, to w ciągu jednej sekundy przejedzie 25 metrów i dopiero zacznie hamować. Tak więc jeżeli dojdzie do potrącenia, to tak wjedzie w tego pieszego niestety z prędkością taką, jaką jechał, czyli 90 km.
2: Czyli nie ma szans.
1: Nie ma szans najmniejszych. To są tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi, motorowerzyści, rowerzyści, którzy niczym nie są osłonięci. Pojazd ma poduszki powietrzne, ma karoserię, tak więc skutki są troszkę mniejsze, a pieszy nie ma szans i przy prędkości nawet 50 km, 40 km na godzinę obrażenia są bardzo duże.
2: Teraz gdzie najlepiej umieścić odblask, żeby kierowca rzeczywiście zauważył go odpowiednio wcześnie i jak duży powinien być?
1: Przepisy nie mówią o tym, gdzie ma być umiejscowiony, ale tak zakłada się i takie orzeczenia są ludzi, którzy związani są z bezpieczeństwem ruchu drogowego, że od wysokości kolan w górę. Wtedy najlepiej widać, najlepiej się odbija w światłach samochodu. Tak więc ten odblask, tak jak wcześniej mówiłem, nie może być za mały. To są takie opaski, one nie są drogie, można się wyposażyć, można dostać gdzieś na przykład w WORD-zie rozdają. W urzędach miasta czasami są akcje takie, które pracownicy rozdają te odblaski. Tak więc od kolan w górę, ramiona i od strony jezdni. Nie od pobocza, tylko od strony jezdni.
2: No to wydaje się logiczne. A teraz kto w Polsce ma obowiązek i czy w ogóle noszenie odblasków? A dla kogo jest to przede wszystkim kwestia tylko i wyłącznie bezpieczeństwa?
1: Przepisy przepisami, tak jak mówiłem, że to po zmroku, poza obszarem zabudowanym, piesi no mają obowiązek ten nosić te odblaski. Przepisy przepisami, ale zdrowy rozsądek, zdrowym rozsądkiem. Ja bym tutaj też apelował do rodziców, że nawet w obszarze zabudowanym dzieci wyposażać takie odblaski przyczepić gdzieś do plecaka, do tornistra czy na ubranie. Dużo przejść dla pieszych w miastach jest nieoświetlona, dużo dróg jest, które nie posiadają chodników, te drogi też nie są oświetlone, tak więc to dla własnego bezpieczeństwa, to tak jak mówiłem, nie mamy szans z samochodem.
2: Ja jako kierowca i pieszy jestem z obu stron, kiedy jest ciemno, deszcz, mgła, mokra nawierzchnia w mieście i ktoś mi wchodzi na ubrany jeszcze na czarno, wchodzi mi na przejście, które nie jest oświetlone, wtedy modlę się, żeby nic się nie działo. To są ułamki sekund. Czy takie wchodzenie na przejście, pomimo że mają pierwszeństwo, bo to jest problem, tak?
1: Tak, przepisy są takie, jakie są. Niektórzy się z tymi przepisami troszeczkę nie zgadzają. Ja też troszeczkę mam zastrzeżeń do tych przepisów, bo obowiązki powinny mieć jedni i drudzy. A po tych zmianach przepisów, no niestety piesi dostali, można powiedzieć, stuprocentowe pierwszeństwo. Weźmy bezpieczeństwo we własne ręce. Tak jak mówiłem, pieszy nie ma szans w potrąceniu z samochodem. Te przejścia dla pieszych też nie są wszystkie takie oznakowane, żeby można było z daleka je zobaczyć, chociaż znaki ostrzegawcze, informujące stoją na tych drogach i są odblaskowe, tak więc widać. Zachowajmy szczególną ostrożność przed tymi przejściami. Nie patrzmy tylko na przejście dla pieszych, czy ktoś tam na tym przejściu jest, ale też patrzmy na infrastrukturę wokół przejścia. Czasami ktoś samochód zostawi za blisko przejścia dla pieszych. Czasami jakieś drzewo rośnie przy przejściu dla pieszych. Załóżmy, że tam może być pieszy, że on może nam wejść. Może pani redaktor nie uwierzy, ja odkąd pracuję w policji, no, oglądałem się tych wszystkich wypadków, i śmiertelnych, i nieśmiertelnych. Ja do każdego przejścia dla pieszych puszczam gaz i trzymam nogę przy hamulcu, bo się boję, że ktoś zaraz wyjdzie.
2: No właśnie, to jest takie, że się boimy, bo jednak tryb nieśmiertelny włącza się niektórym pieszym.
1: Tak, niestety tak się włącza.
2: No to wróćmy do tych odblasków. Czy jest jakaś szczególna grupa, która powinna pamiętać o odblaskach, czy to wszystkich?
1: No myślę, że tu nie ma co dzielić, jaka grupa powinna te oblatki mieć, a druga grupa troszkę mniej. Wszyscy według przepisów, ale też zdrowego rozsądku powinni te odblaski mieć. Szczególnie dzieci. Wiadomo, dzieci nie myślą mocno o przepisach ruchu drogowego, tak więc te dzieci troszeczkę mogą wbiec, mogą szybciej wejść, mogą się nie zastanowić, czy mogą na to przejście wejść. Tak więc no, ogólnie wszyscy powinni używać tych odblasków.
2: Czy w Chełmie są miejsca, w których piesi powinni szczególnie uważać po zmroku, jak ta sytuacja wygląda u nas? Bo zbliża się 1 listopada.
1: Tak, zbliża się 1 listopada, ruch pieszych będzie bardzo duży. Czy powinni w jakichś miejscach uważać? No, praktycznie wszędzie powinni uważać, bo takie powiedzenie jest, no nie znamy dnia ani godziny, nie wiemy gdzie, co może nam się zdarzyć. Piękny taki przykład podam, droga dwupasmowa, pięknie oznakowane przejście dla pieszych, ulica Rejowiecka. Samochody zatrzymują się przed przejściem dla pieszych. Pieszy też sprawdził, czy może wejść. Jak zauważył, że samochody się zatrzymują, to wszedł na przejście dla pieszych. No niestety jeden się nie zatrzymał. Tak więc nie ma reguły, czy tutaj jest przejście dla pieszych oświetlone, czy nieoświetlone, czy jest w bezpiecznym miejscu, czy niebezpiecznym. Nawet na przejściach dla pieszych zdarzają się kolizje, wypadki, które są regulowane sygnalizacją świetlną. I jeżeli pieszy nawet na zielonym wchodzi, to któryś może kierowca, nie wiem, coś zagapić się czy coś i może na tym czerwonym wjechać i potrącić to. Tak więc my weźmy swoje bezpieczeństwo we własne ręce.
2: I oczy dookoła głowy trzeba
1: i
2: mieć.
1: I oczy dookoła głowy.
2: No to jeszcze na koniec, jaki jeden błąd piesi najczęściej popełniają po zmroku i co każdy z nas może zrobić już dziś, żeby być bardziej widocznym? Bo powiedział pan o kierowcach, że żeby jednak zwalniać, że pan zwalnia, tak? Więc to możemy zrobić my jako kierowcy, a co pieszy może zrobić, żeby właśnie być bardziej widocznym?
1: Tak jak pani powiedziała, nie być nieśmiertelnym. Bo tutaj naprawdę nie mamy szans, nawet tak jak mówiłem wcześniej, przy 40 km na godzinę dojdzie potrącenia, to są obrażenia bardzo duże. Weźmy bezpieczeństwo we własne ręce, pilnujmy się na drodze, nie wchodźmy bezpośrednio pod jadący samochód. Zwracajmy uwagę na te samochody, patrzmy jaką prędkością zbliża się do przejścia dla pieszych, czy on nas widzi, czy nie widzi. Bo takie jest założenie też, niektórzy mówią, którzy zajmują się bezpieczeństwem, że no przecież ja widziałam ten samochód, jechał, to pewnie też nie zakładam, że pewnie on mnie też widzi. No niestety tak czasami bywa, że niestety nie widać.
2: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Coś dodać jeszcze chciałby pan na koniec, jakąś taką puentę, która trafiłaby do jednych i drugich, czyli do tych poza kółkiem i do tych na przejściach?
1: Bądźmy bezpieczni, zwracajmy uwagę na wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Jeszcze apel taki króciutki, bo nie rozmawiamy tutaj o pieszych, a chciałbym dodać też kierowcy. Zbliża się właśnie okres przedświąteczny, jesienno-zimowy. Zadbajmy o swoje samochody, stan techniczny. Wymieńmy może wycieraczki, żeby lepiej zbierały wodę, żeby było lepiej widać to wszystko. Uzupełnijmy płyn do spryskiwaczy, żeby ta szyba zawsze była czysta. Będzie wtedy lepiej widać.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gość radia Bon Ton. Reklama.
3: Płotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów. 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
6: Złodzieje zobaczyli loko Envida i chyba od razu pomyśleli o milionach. No, wcale się nie dziwię. Problem w tym, że zamiast drogich komputerów w skradzionych ciężarówkach okazało się, że był piasek. No dobra, przenosimy się teraz do Kalifornii, gdzie doszło do nietypowej kradzieży. Złodzieje odłączyli od ciężarówki dwie naczepy należące do pewnej firmy. Oznaczone również logotypem NVD. Pracownicy szybko zauważyli, że pojazdy zniknęły, no i oczywiście powiadomili policję. Naczepy udało się odnaleźć. I wtedy wyszło na jaw, że ich zawartość była zdecydowanie mniej atrakcyjna niż mogli zakładać sami złodzieje. Zamiast drogich układów komputerowych czy sprzętu do sztucznej inteligencji znajdował się tam po prostu zwykły piasek. Plus AI wykorzystuje takie naczepy jako symulowane obciążenie podczas testów autonomicznych ciężarówek. Piasek pozostał na miejscu, a specjalnie wyposażone ciągniki nie zostały na szczęście skradzione. Policja tak czy inaczej prowadzi dochodzenie. A złodzieje? No cóż, jeśli liczyli na jakąś technologiczną fortunę, to tym razem ich inwestycja w piasek po prostu nie wypaliła.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
5: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
6: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
8: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Reklama.
9: Gotowy do przedstawienia sportu w naszym studio Marcin Petruk. Posłuchajcie, co ciekawego ma do powiedzenia w piątek na koniec tygodnia roboczego.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
12: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Lider swojej grupy w trzeciej lidze Chełmianka Chełm w niedzielę rozegra spotkanie 11 jesiennej kolejki, a w niej powalczy o punkty na wyjeździe z Hetmanem Zamość. Zapowiada trener biało-zielonych Ireneusz Pietrzykowski.
13: No na pewno już taką wyczuwa się atmosferę derbową, bo to wiadomo, że to jest ważny mecz i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Tym bardziej, że no, Hetman dość długo gdzieś tam funkcjonował niżej i to są derby takie pierwsze od dłuższego czasu. Na pewno Hetman podbudowany po zwycięstwie w Ostrowcu. My też no, wróciliśmy do wygrywając Podlasie, także na pewno taki mecz, który budzi większe emocje i jedziemy tak, żeby punkty pojechały do Chełma.
12: Początek niedzielnego spotkania o godzinie 15. Na domową murawę Chełmianka wraca 10 października, żeby podjąć start Starachowice. W sobotę natomiast po raz 9 w tym sezonie o punkty powalczy czwartoligowy Bukhanna. Obecnie przedostatni w tabeli zespół podejmie na własnej murawie zamykające ją rezerwy Górnika Łęczna. Pierwszy gwizdek na Stadionie Leśnym o godzinie 16. W weekend 8 kolejka rundy jesiennej czeka drużyny walczące o punkty w chełmskiej klasie okręgowej. Obecnie lideruje w niej Ekoróżanka, mimo że w poprzednim meczu uległo u siebie ZGKS-owi Brat Cukrownik Sienica Nadolna, wspomina trener Kamil Karwatiuk.
14: Podobnie jak w tamtym sezonie też dwa razy przegraliśmy z tym zespołem. Jakoś nie mamy szczęścia do tego zespołu. Zdobyliśmy bramkę w 90 minucie na 3-2. I ostatnie 4 minuty mieliśmy jedną kontrowersję, gdzie boczny sędzia pokazuje, że nasz bramkarz został sfaulowany, bo poszedł na rzut rożny, ale niestety no, sędzia główny inaczej uznał, choć mógłby mieć inne zdanie, no ale no, nie można wygrać meczu grając w 7 minut w drugiej połowie. No, po prostu nie przystoi nam jako zawodnikom i zespołowi taka gra. No i nic, no, przegrany mecz, nie wszystko się wygra.
12: Weekendowym liderem Ekoróżanki będzie Frasati Fajsłowice. Druga w okręgowej tabeli Granica Dorohusk powalczy o punkty z Ketmanem Żółkiewka, zaś trzecie Ogniwo Wierzbice z Włodawianką.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: piątek rano, już ludziom się coraz mniej śpieszy, no bo wiecie, końcówka tygodnia, więc pewnie jakoś tak spokojniej na ulicach, ale tej sytuacji przygląda się okiem profesjonalnym Marcin Petruk, no i ma dla Was o tej porze już szczegóły, 20 minut przed 9.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, hełm przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Prace drogowe wciąż są prowadzone na ulicy Przemysłowej na odcinku między skrzyżowaniem z Rolniczą, a tym z Fabryczną. Po porannych korkach ruch w hełmie się już ustabilizował, aczkolwiek jeżeli przyjdzie Wam szukać miejsca parkingowego w centrum, to może to być lekko kłopotliwe. Co do ubytków i nierówności w jezdni, to nadal należy na nie uważać, przede wszystkim na Obłońskiej, Sienkiewicze i Kopernika, chociaż i wspomniana wcześniej Rolnicza również często przewija się wśród sygnałów naszych kierowców.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, hełm przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
4: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Mamy już 8.50, a wy słuchacie Radia Bonton. Wyobraźcie teraz sobie pracę, a raczej rozmowę o pracę, na której zamiast pytać o doświadczenie, szef zaczyna sprawdzać, gdzie leży Kopenhaga i ile kilometrów dzieli Ziemię. Gdzie leży Kopenhaga i ile kilometrów dzieli Ziemię od Słońca. Tak wyglądał test, który na początku lat 20. XX wieku

informacja, że test miał oblać również Albert Einstein. Nie potrafił podać z pamięci prędkości dźwięku. No i tutaj morał jest chyba prosty. Czasem można być geniuszem, a po prostu nie pamiętać, ile dokładnie kilometrów na coś, czego nigdy nie trzeba było liczyć z głowy. Swoją drogą, dzisiaj ten test by się raczej nie sprawdził, bo raczej ludzi z taką wiedzą ze świecą szukać.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Muzyka i głos AI.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: tankowanie będzie tańsze. Pytanie teraz, czy w weekend, czy dopiero po. Problem z produkcją miodu w Polsce. Ceny mogą podskoczyć. Znów można plażować w wózce. Plaża po tygodniu została posprzątana. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy kierowcy mogą odczuć ulgę na stacjach paliw. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
1: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. I niezwłocznie po publikacji ustawy będziemy gotowi do publikacji rozporządzeń odpowiednich. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin, oczywiście, tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę.
0: To komentarz szefa kancelarii premiera do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Z kolei minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Po nocnym rosyjskim ataku na Kijów jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. W wyniku uderzenia ponownie trafiony został most południowy nad Dnieprem i budynek wielopiętrowy w dzielnicy Darnycja. W środkowo-wschodniej części miasta ukraińskie siły powietrzne donoszą, że Rosja przeprowadziła atak przy użyciu ponad 100 bezzałogowych statków powietrznych typu Szachet, w tym prawie połowa to statki odrzutowe. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z tych dronów. Po dwóch latach walki o zdrowie na Filipinach polski pacjent wrócił do kraju rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żeleznikowicz.
2: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Te parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane. Takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
0: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
3: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
0: A z tego powodu miod prawdopodobnie nie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu. Plaże w Ustce znowu są otwarte. Niedługo będzie też tak w całej gminie. Problemem od tygodnia była tam wyrzucana przez morze podejrzana substancja ropopochodna, którą morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Wolne biura w chełmskim hubie technologicznym mogą być wynajmowane również odpłatnie. Regulamin przewiduje pisemny przetarg dla firm i instytucji technologicznych oraz umowy na rok. Miasto nie ogłosiło jeszcze w tym dokumencie przetargu. Uwaga na fałszywe maile od oszustów podszywających się pod administracją skarbową. Informują o błędach w rozliczeniach i przesyłają niebezpieczne załączniki. Kopalnia Kruszywa w Turce w gminie Dorohusk ma zostać rozbudowana o dwa pola wydobywcze. Trwa postępowanie środowiskowe. Dokumentacja trafiła do właściwych instytucji, a zainteresowani mogą ją sprawdzić w Urzędzie Gminy. Magritte i Dali w Kresnym Stawie. Muzeum Regionalne zaprasza dziś na wernisaż wystawy Surrealizm w dwóch odsłonach. Będzie można zobaczyć litografię Magritte i 7 grafik Dalego. Świat snów, niezwykłych symboli i zaskakujących obrazów. O czym więcej w lokalnych wiadomościach o 9.30 w Radiu Bonton.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Słonecznie dziś w całym kraju, jedynie na zachodzie i na północnym zachodzie trochę więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 20 do 25 stopni taka temperatura na przeważającym obszarze kraju. Trochę chłodniej na północnym zachodzie, lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, ale i tam do 17, miejscami 19 stopni.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
7: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Radio Bonton, które Was wita i budzi od samego rana, od godziny 7 jestem z Wami. Tu Dominik Feldman, aktualnie na zegarze 6 minut po godzinie 9. Cześć wszystkim.

0: Najnowszy, świeżutki i gotowy odcinek programu Witamina FM przygotował i przedstawi Jan Zieliński. Na zegarach już 10 po 9.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: Od poniedziałku rusza Chełmski Tydzień Seniora. Przez najbliższe kilka dni starsi mieszkańcy naszego miasta będą mogli skorzystać z wielu atrakcji w instytucjach miejskich, a dzisiaj powiem Wam trochę o tym więcej. Janek Zieliński, zapraszam. Ten tydzień to świetna okazja, żeby skorzystać z wielu rzeczy, które zaoferuje miasto, o czym więcej mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm.
4: 5 października rozpocznie się Chełmski Tydzień Seniora. To tydzień pełen spotkań, aktywności, wiedzy i dobrej zabawy, przygotowany z myślą o chełmskich seniorach. W programie znalazły się m.in. bezpłatne badania, warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, koncerty i spektakle. Seniorzy będą mogli również skorzystać z aktywności sportowych, tężni solankowych, kręgli, squasha, tenisa stołowego czy strefy saun. Zaplanowano także zwiedzanie muzeum i chełmskich podziemi kredowych. Szczególnym wydarzeniem będzie finał tygodnia. 14 października w Chełmskim Domu Kultury podczas spotkania zostanie rozstrzygnięty konkurs Miejsce przyjazne seniorom. Nie zabraknie także rozmów o bezpieczeństwie finansowym, ochronie przed oszustami oraz bezpieczeństwie i przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
3: Ze wspomnianych tężni solankowych, czy też pozostałych aktywności fizycznych będzie można skorzystać między 5 a 11 października w Chełmskim Parku Wodnym. W wybrane dni otwarte będą też placówki chełmskich przychodni miejskich oraz szpital, gdzie będzie można zmierzyć sobie ciśnienie. Krew można będzie też sobie sprawdzić, pozyskać porady zdrowotne, takie podstawowe rzeczy, no i sporo atrakcji kulturalnych. I tutaj pojawia się pytanie, co ma to wspólnego ze zdrowiem? A to, że można się zintegrować, czy nawet po prostu wyjść do ludzi. Samotność nie służy zdrowiu, a jak wielokrotnie już udowadnialiśmy na antenie Radia Bon Ton, jesień życia nie musi oznaczać siedzenia samemu w domu i nic nie robienia. Szczegółowy harmonogram możecie dostać w Departamencie Spraw Obywatelskich Chełmskiego Magistratu lub na stronie Urzędu Miasta Chełm. A za dzisiaj Wam dziękuję, życzę miłego weekendu i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
2: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.

0: Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Uwaga, właściciele sklepów monopolowych, to ważna informacja dla was, dokładnie, bo chyba trzeba będzie się przebranżowić. Słuchacie Radia Bon Ton, na zegarach już mamy 20 minut po godzinie 9. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol, przynajmniej tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W badaniu dotyczącym 2025 roku zaledwie 4,8% mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 16 lat i więcej deklarowało picie alkoholu codziennie. Polska wypada pod tym względem bardzo nisko na tle Unii. Według danych przedstawionych w materiale codziennie picie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% badanych. Jednocześnie coraz większa część osób deklaruje rzadsze sięganie po alkohol albo całkowitą w ogóle abstynencję. Badanie również pokazuje duże różnice między grupami wiekowymi, bo w całej Unii codziennie picie deklaruje około 0,8% osób w wieku od 16 do 24 lat, podczas gdy w grupie 65+ było to już prawie 9%. Czyli statystycznie, na szczęście oczywiście, wygląda na to, że kieliszek coraz częściej przegrywa z kubkiem pysznej kawy, na którą was teraz zapraszam. Ale nie zapomnijcie, żeby z tym kubkiem wrócić blisko radioodbiorników, bo już o 9.30, czyli dosłownie za 9 minut, czas na lokalne wydanie wiadomości.

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Reklama.
4: Jest 9.30, czas więc na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Wolne biura w chełmskim hubie technologicznym mogą być również wynajmowane odpłatnie. Taką możliwość przewiduje regulamin przyjęty najnowszym zarządzeniem prezydenta Chełma. Chodzi o Centrum Rozwoju Regionalnego przy ulicy generała Gustawa Orlicz-Dreschera. W połowie września informowaliśmy o naborze na 20 biur udostępnianych bez czynszu, ale z opłatą eksploatacyjną. Regulamin przewiduje także drugą ścieżkę. Odpłatny najem wolnych pomieszczeń w pisemnym przetargu. Oferta nadal skierowana jest do firm i instytucji o profilu technologicznym. Przy wyborze mają być brane pod uwagę cena oraz dodatkowe kryteria określone w ogłoszeniu. Możliwość komercyjnego wykorzystania hubu ma jednak ograniczenie. Nie może przekraczać 20% rocznej wydajności infrastruktury. Zarówno najem, jak i użyczenie mają trwać 12 miesięcy. Użytkownicy mogą wystąpić o przedłużenie umowy, choć miasto może też odmówić bez podania przyczyny. Sam regulamin nie jest jeszcze ogłoszeniem przetargu na odpłatny najem. Oszuści znów podszywają się pod Krajową Administracją Skarbową. Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile do podatników, informują w nich o rzekomych błędach w rozliczeniach. Chcą w ten sposób wywołać strach i wymusić szybką reakcję. Do wiadomości dołączają niebezpieczny plik. Nazywają go raportem o wykrytych rozbieżnościach. Jego otwarcie natychmiast instaluje złośliwy program na naszym urządzeniu. Dzięki niemu złodzieje zyskują zdalną kontrolę nad sprzętem. To pozwala im na kradzież prywatnych danych. Eksperci apelują o zachowanie dużej ostrożności. Nigdy nie otwierajmy podejrzanych załączników. Problemy z podatkami najlepiej sprawdzać bezpośrednio w swoim urzędzie skarbowym. Z kolei fałszywe wiadomości zgłaszajmy do CERT Polska lub przez aplikację mObywatel.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: W gminie Dorohusk trwa procedura administracyjna dotycząca planowanej rozbudowy kopalni kruszywa naturalnego w Turce. Wójt gminy Wojciech Sawa wydał nowe obwieszczenie, w którym poinformował o zmianie kwalifikacji prawnej tego przedsięwzięcia i przekazaniu uzupełnionej dokumentacji środowiskowej do właściwych organów. Planowana inwestycja dotyczy złoża Turka 1. Dotychczas wydobycie prowadzono w granicach jednego pola, jednak inwestor zamierza rozszerzyć działalność o dwa dodatkowe pola wydobywcze. Z uwagi na zwiększenie zakresu eksploatacji sprawę zakwalifikowano jako rozbudowę przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestor przedłożył wymagane wyjaśnienia na początku września, odpowiadając na lipcowe wezwanie urzędu. Nieco później wójt przekazał dokumentację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie, prosząc o opinie dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wystąpiono również o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Osoby zainteresowane sprawą oraz strony postępowania mogą zapoznać się z pełną dokumentacją w Urzędzie Gminy Dorohusk w godzinach pracy urzędu. Krajobraz zamienia się w ptaka, a ludzkie ciało zlewa się z niebem. W Krasnymstawie będzie można dzisiaj zajrzeć do świata, w którym codzienna logika ustępuje miejsca wyobraźni. O 16:00 Muzeum Regionalne otworzy wystawę René Magritte, Salvador Dali. Surrealizm w dwóch odsłonach. Dwaj słynni artyści, jeden nurt i dwa zupełnie różne sposoby zaskakiwania widza. Magritte zestawia znajome przedmioty tak, że nagle przestajemy być pewni tego, co widzimy. Na wystawie znajdą się jego późne litografie z 1967 roku, ostatniego roku życia belgijskiego twórcy. Dali zabierze nas z kolei do świata snów, emocji i niezwykłych symboli. Muzeum pokaże 7 jego grafik z cyklu podsumowującego niemal 50 lat surrealizmu. To okazja, żeby porównać, jak obaj twórcy przekraczali granice rzeczywistości.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: prostu obowiązek, aby posłuchać, co ważnego ma dzisiaj do powiedzenia Monika Łupkowska w najnowszym odcinku programu Bliżej Kultury.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełmska Biblioteka Publiczna przygotowała na nadchodzące tygodnie niezwykle bogaty i różnorodny program wydarzeń. Co dokładnie czeka na mieszkańców, od najmłodszych po seniorów, o kulturalnych planach na październik, kontynuacji jubileuszu 120-lecia oraz niespodziankach dla czytelników, rozmawiamy z Katarzyną Sokołowską, dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej.
4: Październik w naszej Chełmskiej Bibliotece zapowiada się bardzo intensywnie. Już w pierwszym tygodniu rozpoczynamy Weekend Seniora z Kulturą. Jest to taka ogólnopolska akcja i my jako biblioteka aktywnie się włączamy, organizując wydarzenia kierowane tak naprawdę do wszystkich, nie tylko do seniorów, chociaż dedykowane dla seniorów. 5 października, czyli w poniedziałek o godzinie 9, wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych zapraszamy Państwa na familijny spektakl Pan Drops i jego trupa Jana Brzechwy. Myślę, że dostarczy on nam wielu wrażeń, wielu emocji. Znamy Śluby Panieńskie Teatru Uniwersytetu Trzeciego Wieku i czekamy po prostu na więcej. Zapraszamy do biblioteki 5 października w poniedziałek o godzinie 9.
3: Z tego co wiem, w programie jest też wyjątkowy wieczór literacko-muzyczny. Kogo będziecie Państwo gościć w bibliotece?
4: 6 października o godzinie 17 zapraszamy Państwa do naszej Chełmskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie z niesamowitą kobietą, z panią Heliną Graboś, poetką, autorką fraszek i utworów satyrycznych, okolicznościowych pieśni. Pani Halina znalazła się w gronie 13 laureatów prestiżowej nagrody imieniem Oskara Kolberga, przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Została wyróżniona w kategorii pisarstwo ludowe. Zasługuje na to, żeby odwiedzić ją właśnie w naszej Chełmskiej Bibliotece. Będzie przedstawiała swoją twórczość, będzie mówiła o kulisach tej twórczości. Wystąpią również zespoły śpiewacze Kora i Rosa z Kamienia. Szykuje się ciekawy, poetycko-muzyczny wieczór w bibliotece, na który serdecznie zapraszamy. Weekend Seniora z Kulturą w naszej Chełmskiej Bibliotece będzie trwał prawie do połowy miesiąca. Trudno jest w kilku słowach opowiedzieć, jakie tutaj aktywności, jakie tutaj atrakcje dla Państwa i dla seniorów przygotowaliśmy, ale myślę, że na uwagę zasługuje spotkanie z Adamem Woronowiczem, znakomitym aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym, którego zaprosiliśmy do naszej biblioteki na 8 października na godzinę 17. Myślę, że Państwo znają Adama Woronowicza i jest to niesamowicie aktywny aktor, który występował w wielu znamienitych serialach i filmach. Znamy go z popularnej komedii Teściowie i Klara w jej kolejnych częściach. I spotkanie z Adamem Woronowiczem będzie okazją do rozmowy tak naprawdę z tym niesamowitym polskim aktorem. Serdecznie zapraszam.
3: Spotkanie z Adamem Woronowiczem z pewnością przyciągnie tłumy. Jednak październik w świecie bibliotek kojarzy się nieodłącznie z jeszcze jednym wydarzeniem. Jak w tym roku będzie wyglądała Chełmska Noc Bibliotek?
4: Przygotowaliśmy dla Państwa z tej okazji kilka wydarzeń. Noc Bibliotek w naszej Chełmskiej Bibliotece rozpocznie się w piątek 16 października. O godzinie 17 zaprosimy Państwa na monogram Krzysztofa Grzesiuka pod tytułem Co dusza ma w D. No taki kontrowersyjny tytuł, ale bardzo bogata treść, inspirowana twórczością Janusza Głowackiego. W tym też dniu chcemy Państwa zaprosić na wernisaż prac Adama Puławskiego, Te co skaczą i fruwają. Myślę, że jest to już znany chełmski nasz twórca, którego prace spotykają się z bardzo ciepłym, niesamowitym odbiorem.
3: A co biblioteka proponuje na co dzień? Na przykład dla grup szkolnych czy miłośników sztuki i fotografii?
4: Oczywiście, jeżeli chodzi o bibliotekę, tutaj ciągle się coś dzieje. Tutaj zawsze spotkamy coś ciekawego. Rozpoczął się rok szkolny, więc tradycyjnie zapraszamy do kontaktu szkoły, przedszkola. Zorganizujemy dla Was ciekawe warsztaty, lekcje biblioteczne. Pokażemy, że biblioteka to jest miejsce, którego szukacie i w którym ciekawie można spędzić czas. W bibliotece są też organizowane różne wystawy. Myślę, że ciekawostką będzie wystawa, która już od połowy października zagości w naszej wypożyczalni głównej. Wystawa nosi tytuł Nadburzańskie skarby fotografii. Jest to wystawa pokonkursowa Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bóg. Odkryjmy wspólnie przyrodę, architekturę naszej tutaj ziemi nadburzańskiej.
3: A teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury. Co łączy chmielaki krasnostawskie z dożynkami? Między innymi korowód. Tradycja, którą możemy spotkać podczas różnych świąt i uroczystości. Ale skąd właściwie wziął się korowód chmielakowy i dlaczego od początku był związany z tym świętem? O tym opowiem już dziś. W kolejnym odcinku podcastu Chmielaki Krasnostawskie, ludzie, historia i dziedzictwo. Będzie trochę o historii, trochę o tradycji i przede wszystkim o tym, co kryje się za przemarszem, który co roku pojawia się na ulicach Krasnego Stawu. Zapraszam do odsłuchania już dziś o 18.20. Joanna Klimek.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
5: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
0: Czasami zdarzają się nawet u nas w kraju takie wypadki, że niby prosta droga, a jednak coś na niej poszło nie tak. No to wyobraźcie sobie teraz drzewo, rosnące samotnie pośrodku Sahary. Bez lasu, bez innych drzew, bez cienia, które można znaleźć w pobliżu. No brzmi jak scena z filmu, ale takie drzewo naprawdę istniało. Aż do pewnego momentu. Było to drzewo, które rosło na północnym wschodzie Nigru. Było ostatnim ocalałym przedstawicielem grupy drzew, które rosły tam w czasach, gdy Sahara była znacznie wilgotniejsza. Co ciekawe, drzewo to było tak charakterystycznym punktem orientacyjnym, że zaznaczono je nawet na mapach Afryki. Kiedy w latach 30. XX wieku wykopano obok niego studnie, odkryto, że jego korzenie sięgały wody znajdującej się ponad 30 metrów pod ziemią. Dla przemierzających pustynię był on niemal takim świętym punktem orientacyjnym. No ale niestety w latach 70. minionego wieku drzewo zostało przypadkowo zniszczone przez kierowcę ciężarówki. Jego pozostałości trafiły do muzeum, a dziś w miejscu, gdzie rosło, po prostu stoi metalowa replika. Trochę głupio się przyznać w zasadzie, ale ja mam tak z dziurami w drodze. Jak widzę, że są, to po prostu w nie wjeżdżam.
5: Słuchacie Bon.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Reklama.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne, gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
6: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
5: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Ceny za paliwo obniżone o ponad złotówkę do końca roku. Rośnie liczba zachorowań na grypę, sezon grypowy dopiero przed nami. Potencjalne schrony będą oznakowane, ale to nie oznacza, że będą otwarte. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Dzienniku Ustaw zostały właśnie opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje od jutra do końca grudnia. Ma umożliwić spadek cen paliw na stacjach o około 20 groszy do złotówki i 30 groszy na litrze. To kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
1: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
0: Spadek cen paliw to pokłosie podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przed nami sezon grypowy i covidowy, ostrzega sanepid. Już we wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
2: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
0: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość skorzystało ze szczepień w aptekach. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Jego stan według psychiatrów nie pozwala na przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
3: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia.
0: Zarzuty są już gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie. W Polsce brakuje miejsc schronienia na wypadek ataku z powietrza. W całym kraju wyznaczono ponad 80 takich punktów. Są one w podziemnych garażach, blokach, w szkołach czy w budynkach biurowych. W przypadku sąsiedniego bloku to od mieszkańców będzie zależeć udostępnienie miejsca innym. Podobnie jest w biurowcu, który jest otwarty w godzinach pracy, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
5: Mogą być sytuacje takie, że określona instytucja funkcjonuje od godziny do godziny i może się okazać, że nie będzie mieć tej dostępności. Natomiast jeśli jest ochrona, to powinna ten obiekt udostępnić. Po to kierowaliśmy pisma do tych wszystkich zarządzających.
0: Do końca roku miejsca schronienia mają być specjalnie oznakowane. Symbol to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O pierwsze zwycięstwo i pierwsze 3 punkty w Lidze Narodów na Narodowym. Dziś wieczorem zagrają polscy piłkarze z Rumunią. Jak na razie kadra Jana Urbana ma zaledwie punkt, a możliwa porażka mocno utrudni walkę o dywizję A i elitę tych rozgrywek. Niezależnie od wyniku, Jan Urban wydaje się być spokojny o swoje miejsce na ławce trenerskiej.
8: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła do tego, żeby nie zmienić. Natomiast my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią.
7: Większe problemy mają nasi rywale. Rumunia przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-2, a następnie u siebie z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Selekcjoner Gorge Hadzi, jak pisze rumuńska prasa, ma dziś zagrać o posadę trenera.
9: Naciec moment krytkę z tym do ekipy kary.
7: Myślę, że będzie to pojedynek dwóch zranionych drużyn. Nie pojechaliśmy na mundial i nie zaczęliśmy dobrze Ligi Narodów. dlatego oba zespoły będą walczyć z całych sił i będzie to piękny mecz. Hadzi w Rumunii uznawany jest za legendę futbolu, ale ostro był krytykowany ostatnio za eksperymenty ze składem. Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45. A w zakończonych wczoraj meczach trzeciej kolejki Ligi Narodów w Dywizji A Grecja zremisowała z Holandią 2-2. Niemcy pokonały pewnie 2-0 Serbię, a Dania przegrała u siebie z Portugalią 2-4. Po dobrym turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału, kiepski wynik notuje Maja Chwalińska. Polka w swoim pierwszym meczu w turnieju w Pekinie przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrzębską. W meczu ugrała raptem 4 gemy i po dwóch setach 6-3, 6-1 ostatecznie żegna się z turniejem China Open. Dziś na kortach w Pekinie powalczą jeszcze Magdalena Frank w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową oraz Hubert Hurkacz z Francuzem Arturem Jeun.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Końcówka tygodnia słoneczna. Nigdzie nie powinno dziś padać, pokropić może jedynie pod wieczór na krańcach zachodnich. Ale w całym kraju bardzo ciepło. Do 20-23 stopni maksymalnie. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich. Tam do 17-19 stopni.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
10: Witajcie rodacy i zapraszam Was do pracy. Już za chwilę na naszej antenie przejrzymy sobie ogłoszenia, które pojawiły się na naszym portalu supertydzień.pl. No dobra, witam Was 7 minut po godzinie 10 w programie Bonton na dzień dobry.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Dobra praca to podstawa. No to zadbam teraz o to, żebyście właśnie wybrali dla siebie najlepsze ogłoszenia. Sprawdzamy, co ciekawego pojawia się w najnowszej giełdzie pracy na supertydzień.pl. Jest sporo roboty, na pewno w samym Chełmie, ale i też w powiecie chełmskim. Poszukiwanych jest w zasadzie nawet kilku hydraulików. Od razu zaznaczam, że mogą być to kobiety bądź mężczyźni, wiadomo o co chodzi. Poszukiwany jest również instruktor nauki jazdy. Potrzebny jest także kierowca z kategorią C plus E, z samą kategorią C plus E albo ewentualnie jeszcze z uprawnieniami na HDS. Kierownik budowy, kierownik lakierni proszkowej jest poszukiwany, kucharz, kucharka, sprzedawca, mechanik samochodowy, naprawdę jest sporo pracy. Dla tych, którzy chcą jednak zarabiać w euro, no bo jednak lepiej im się ta waluta kojarzy, no to praca w Niemczech, kierowca samochodu dostawczego, kurier. Być może nawet chodzi o kategorię prawa jazdy B, czyli bez większych wydatków. Szczegóły przypominam na supertydzień.pl. Minęła 10:21. Bonton Radio i

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowe, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
5: Dopiero co miałem dla Was oferty pracy, a już teraz Marcin Petruch ma dla Was informacje sportowe.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dobiega końca szósty tydzień przygotowań HKS-u Chełm do drugiego sezonu w Tauron Lidze. Nasi siatkarze zwieńczą go meczem kontrolnym z Bogdanką Luk Lublin, który będzie również okazją do oceny poziomu wyszkolenia oraz realizacji następnych założeń. Podobnie jak spotkania rozegrane podczas ostatniego turnieju w Suwałkach, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
10: Same mecze były dość wyrównane. Mimo wyniku 1-3 w zasadzie w większości setów rozegranych toczyła się walka na przewagi. Jestem zadowolony z tych spotkań. Dużo odpowiedzi na pytania. Mogliśmy przetrenować wiele wariantów. To, nad czym pracujemy na treningach i myślę, że po prostu krok po kroku będziemy ulepszać naszą grę, modyfikować tak, żeby na starcie ligi ona była optymalna.
9: Ostatni mecz kontrolny przed ligą HKS Chełm rozegra z estońskim Pärnu Work Pali Klubi. Pierwszym rywalem zespołu już w sezonie Tauron Ligi będzie natomiast Cuprum Stilon Gorzów. Sobota i niedziela miną pod znakiem zmagań piłkarskich w chełmskich klasach A i B. Stawce przewodzi Sparta Rejowiec Fabryczny, za nią jest Tatran Kraśniczyn, a podium zamyka Sawena Sawin. Do czołówki zbliża się natomiast m.in. Start Krasnystaw, który w poprzedniej kolejce zgarnął komplet punktów po wyjazdowej wygranej z rezerwami Ruchu Izbica, wspomina trener Roman Rossa.
11: Derby jak to derby, rządzą się swoimi prawami, szalony mecz w Izbicy. Mieliśmy bramkarza, który dawno nie bronił i był to nasz taki słaby punkt. Mecz przeżył pod nasze dyktando. Dużo dramaturgii, dużo walki. No jak to w derbach i wiadomo, że tak te mecze będą wyglądały.
9: W weekend szóstą jesienną turę rozegrają natomiast zespoły chełmskiej klasy B. Tutaj liderem jest KS Bezek, który zmierzy się z rezerwami Boguchanna. Druga w tabeli Wojsławia Wojsławice podejmie u siebie Agros Suchawa, zaś trzeci Hutnik Dubeczno uda się do Fajsławic, żeby zagrać z drugim zespołem Frasati.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Czy wiedzieliście, że zanim podpiszecie umowę na internet, możecie sprawdzić, co naprawdę jest dostępne pod konkretnym adresem? No i wcale nie trzeba przekopywać stron wszystkich operatorów. Słuchacie oczywiście Radia Bonton na 104,9 FM. Mamy 20 minut, to znaczy brakuje nam 20 minut do godziny 11. Mamy taki portal internet.gov.pl, czyli jako gov, no to publiczna i też bezpłatna baza prowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wystarczy wyszukać adres, no a mapa już nam pokaże. Pokaże, czy znajduje się tam dostęp do stacjonarnego internetu szerokopasmowego. Jacy operatorzy oferują usługę i jakie technologie oraz prędkości są dostępne. Można też oczywiście zobaczyć planowane inwestycje. To może być szczególnie przydatne przy przeprowadzce albo wynajmie mieszkania. Zamiast dzwonić do 5 firm i za każdym razem podawać ten sam adres, można najpierw po prostu zajrzeć na jedną mapę. A jeśli internetu pod adresem nie ma, można nawet zgłosić zapotrzebowanie na taką usługę. Przypominam więc adres strony internetowej internet.gov.pl. Łatwo zapamiętać.
1: Bonton Radio i

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: Forma nie bierze się znikąd.
8: Zdrowie nie bierze się znikąd.
7: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
8: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
7: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Bonton Radio.

Słuchacie programu Bonton na dzień dobry, 10 minut przed 11. Uczniowie zespołu numer 3 przedszkola i szkoły podstawowej w Krasnymstawie otrzymali kaski ochronne. No i to jest robota. Rodzice zawsze parę złotych zaoszczędzili. To część takiej ogólnopolskiej akcji, ogólnopolskiego programu Kask dla Bezpieczeństwa Młodego Rowerzysty. Wyposażenie trafiło do uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym zdobyli kartę rowerową. W całym kraju w ramach programu ma zostać rozdanych 65 tysięcy kasków uczniom klas czwartych. Podczas uroczystego spotkania nie zabrakło oczywiście policjantów, przedstawicieli kuratorium, no i władzy gminy. Była też praktyczna część, czyli uczniowie przygotowujący się do zawodów bezpieczeństwa ruchu drogowego pokazali swoje umiejętności na rowerach. Cel całej tej akcji jest banalnie prosty. Wyrobić u młodych rowerzystów dobre i bezpieczne nawyki. Bo karta rowerowa oczywiście daje uprawnienia do jazdy, rower daje frajdę, no a kask daje bezpieczeństwo, a rodzicom troszeczkę spokojniejszy sen.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Reklama.
0: Ciepłotech. Znamy nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
0: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
1: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Ulga dla kierowców. Ceny paliw spadną ponad złotówkę na litrze. Nie trzymajcie się żadnych zasad, miał polecić dowódcom Putin. Nieco ponad 6 lat więzienia za pobicie żony i zostawienie jej na mrozie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zostało tam opublikowane po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach już w ten weekend powinny spaść o około 1,20–1,30 zł na litrze, o ile dokładnie mówi analityk Daniel Czyżewski.
1: Zależy, czy będziemy mieli do czynienia z obniżką samego VAT-u, czy też VAT-u i akcyzy, ale wygląda na to, że to będzie 1,10–1,20 zł na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, 1,30–1,40 zł w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy. Oraz nałożeniu mechanizmu ceny maksymalnej, tak jak w pierwszej części roku.
0: Obniżka obowiązywać będzie co najmniej do końca roku. Ukraina wzmacnia sieć przed zimą i spodziewanymi zmasowanymi atakami Rosji na energetykę. Eksperci oceniają, że przygotowanie obiektów jest lepsze niż w poprzednich latach, ale by bronić się przed oczekiwanymi masowymi uderzeniami zimą, kluczowa jest obrona przeciwlotnicza. Tymczasem Władimir Putin przekazał dowódcom wojskowym, żeby w czasie prowadzenia działań wojennych nie trzymali się żadnych zasad. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Władimir Zełenski w rozmowie z Financial Timesem. W te głosy wsłuchuje się Tomasz Rochowski.
2: Władimir Putin miał dać rozkaz o braku jakichkolwiek zasad w zeszłym miesiącu, gdy Rosja zintensyfikowała uderzenia na cele cywilne. W ten sposób Kreml chce zmusić Ukraińców do ustępstw, a prowadząc akcje hybrydowe wymierzone w NATO liczy, że sojusz wstrzyma pomoc dla Kijowa.
3: My nikomu nie ugrażamy.
2: Nikomu nie grozimy. Nie mamy zamiaru nikogo atakować ani w 2029, ani w 2030, ani w 2050 roku. Jeśli jednak staniemy w obliczu agresji, będziemy musieli zareagować. Mówił rosyjski dyktator, tyle że to samo Putin twierdził przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
0: Jest wyrok sądu dla męża, który zostawił żonę na mrozie, a wcześniej dotkliwie ją pobił. Sąd okręgowy w Lublinie skazał Michała M. na 6 lat i 1 miesiąc więzienia. Do tej rodzinnej tragedii doszło w lutym ubiegłego roku w gminie Trzednik Duży na Lubelszczyźnie. Kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura oskarżyła 48-letniego wówczas mężczyznę o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wyrok jest nieprawomocny. Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem w Chinach i to już w pierwszym swoim meczu. Polka przegrała z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastrębską. Ten pojedynek śledził Błażej Kulesza.
4: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastrębską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po dwa. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1.
0: Na razie więc Polka musi odłożyć marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Cement Gryf Chełm podsumował wczoraj 60 lat działalności w Chełmskim Domu Kultury. Spotkali się obecni i byli zapaśnicy, trenerzy oraz działacze. Były wspomnienia, życzenia kolejnych sukcesów i koncert Kasi Moś. Jest akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego postrzelenia podczas polowania w okolicy Milejowa. 51-letni myśliwy odpowie przed sądem za zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Nie przyznaje się do winy i twierdzi, że był to nieszczęśliwy wypadek. Dziury, stojąca woda i zniszczone pobocza na drodze Stołpie-Henrysin. Radny powiatu chełmskiego Marcin Łopacki interweniuje u starosty. Apeluje o naprawę największych ubytków, poprawę odwodnienia i zabezpieczenie krawędzi jezdni przed zimą.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Słonecznie dziś w całym kraju, trochę więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Pod wieczór może padać niewielki deszcz na krańcach zachodnich, a w ciągu dnia bardzo ciepło, jak na jesień, bo do 20-23 stopni maksymalnie, nieco chłodniej na północnym zachodzie i lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA.
3: www.ekomk.com.pl.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: I już za chwilę sprawdzimy w programie Bonton na dzień dobry, na co mieszkańcy gminy Goszków wydadzą swoje pieniądze z funduszów sołeckich. Zapraszam serdecznie, tu program Bonton na dzień dobry i Dominik Feldman, na zegarach już 6 minut po 11.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Muzyka i głos AI.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Kto był na spotkaniu, na którym były podejmowane decyzje, na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego w gminie Gorzków, no to wie, jakie są rezultaty, ale kto nie był, no to posłuchajcie. Właśnie czytam na naszym portalu supertydzień.pl, że mieszkańcy gminy Gorzków już zdecydowali, na co wydadzą swoje pieniądze. W przyszłorocznym funduszu sołeckim do wydania jest no prawie pół bańki. Przez cały wrzesień mieszkańcy poszczególnych sołectw podczas zebrań ustalali, jakie są najważniejsze potrzeby. No i część pieniędzy pójdzie na wspólne zadania związane z gospodarką komunalną, bo w planach jest m.in. zakup ciągnika, który ma służyć do odśnieżania. No, coś mi się wydaje, że do gminy będą dzwoniły te sołectwa najczęściej i najbardziej zdenerwowane, które dały najwięcej kasiory na ten ciągnik.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Energooszczędny hełm to wspólna sprawa. W szkole podstawowej nr 8, szkole podstawowej nr 1 oraz przedszkolu miejskim nr 13 realizowany jest projekt służący poprawie efektywności energetycznej budynków. Inwestujemy w miejsca, w których dzieci i młodzież uczą się każdego dnia, jednocześnie promując odpowiedzialne korzystanie z energii i troskę o środowisko. Pamiętaj, każda zaoszczędzona kilowatogodzina ma znaczenie. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux, Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513 876 190.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
5: Słuchacie Radia Bontona, już teraz wysłuchacie najświeższych informacji lokalnych. Minęła 11.30, przypominam, dziś piątek, 2 października.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 11.30, Eliza Kudelska-Nowosad. Społeczność cementu Gryfa Chełm oficjalnie podsumowała 60-lecie istnienia. Wczoraj w chełmskim Domu Kultury spotkali się przedstawiciele zarządu klubu, obecni i byli trenerzy oraz zapaśnicy, wspominając ponad pół wieku sukcesów, doświadczeń i zawiązanych przyjaźni. Mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
7: Dzisiejszy jubileusz jest świętem nie tylko klubu, jest świętem przede wszystkim ludzi. 60 lat cementu Gryfa Chełm to 60 lat pracy trenerów, zawodników, zawodniczych, rodziców, działaczy, sponsorów, partnerów i wszystkich osób, które dołożyły swoją cegiełkę do historii tego klubu.
6: Podczas gali nie zabrakło też wspomnień i życzeń kolejnych sukcesów oraz rozwoju sportowej działalności. Swoim doświadczeniem podzieliła się m.in. Katarzyna Krawczyk, która niedawno zakończyła zawodową karierę.
8: Najpiękniejsze chyba takie moje wspomnienie, no to oczywiście zdobycie kwalifikacji olimpijskiej, tak? Bo jako tam młody sportowiec pewnego dnia coś mi w głowie zaświtało, że chciałabym pojechać na igrzyskach i zdobyć medal, tak? Więc jedno z tych marzeń się spełniło, pojechałam na igrzyska. Więc najpiękniejsze naprawdę momenty, no to mam z tego okresu, kiedy zdobyłam kwalifikacje i walczyłam na igrzyskach.
6: Galę 60-lecia cementu Gryfa Chełm uświetnił koncert Katarzyny Moś. Prokuratura rejonowa w Lublinie właśnie zakończyła śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia podczas polowania i skierowała do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia. 51-letni myśliwy odpowie za zabójstwo w zamiarze ewentualnym. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 11 listopada ubiegłego roku w okolicy Milejowa. Zebrane przez śledczych dowody pozwoliły na sformułowanie wobec sprawcy poważnych zarzutów. Jak poinformował prokurator Marcin Kozak, rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury, śledczy zarzucili Dariuszowi L., że przewidując, iż w istniejących w trakcie oddawania strzału okolicznościach obrany przez niego cel może być człowiekiem i godząc się na to, bez dokładnego osobistego rozpoznania celu oddał strzał z broni palnej, czym działał w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia człowieka. Mężczyzna został trafiony w klatkę piersiową i prawe przedramię. Odniesione rany skutkowały jego śmiercią. Biegli rozwiali wątpliwości dotyczące toru lotu pocisku. Z ich ustaleń wynika, że nie było mowy o rykoszecie. Oskarżony jednak nie przyznaje się do winy, utrzymuje, że śmierć pokrzywdzonego była wyłącznie nieszczęśliwym wypadkiem. Początkowo mężczyzna przebywał w tymczasowym areszcie, jednak sąd apelacyjny w Lublinie zdecydował o zamianie tego środka zapobiegawczego na wolnościowy. Obecnie 51-latek objęty jest dozorem policji, ma zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz opuszczania kraju. Połączone z zatrzymaniem paszportu musiał również wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Radny powiatu chełmskiego Marcin Łopacki skierował oficjalną interpelację do starosty Piotra Daniszczuka w sprawie fatalnego stanu drogi powiatowej na odcinku Stołpie Henrysin. Mieszkańcy oraz kierowcy zwracają uwagę na głębokie wyrwy jezdni, stojącą wodę, popękane krawędzie asfaltu oraz zniszczone pobocza. Dokument wpłynął do starostwa 21 września, po tym jak wcześniejsze zgłoszenia mailowe wraz z dokumentacją fotograficzną nie doczekały się reakcji ani prac naprawczych. Radny apeluje o wykonanie przed nadejściem sezonu zimowego 5 najpilniejszych prac zabezpieczających, czyli usunięcie zastoisk wody i poprawę odwodnienia, ścięcie i uporządkowanie poboczy, uzupełnienie w nich braków, remonty cząstkowe nawierzchni oraz wypełnienie największych ubytków masą asfaltową. Kopie pisma przekazano reprezentantkom lokalnej społeczności, sołtyskom Henrysina i Stołpia. Starostwo powiatowe w Chełmie nie przedstawiło jeszcze oficjalnej odpowiedzi na te interpelacje.

0: muzyczne ciekawostki ściśle związane z datą ma już teraz dla Was Jarosław Hołota.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam i zapraszam na muzyczną kartkę z kalendarza. Otwieramy naszą muzyczną kronikę na dacie 2 października. Mamy dziś na liście rockowe legendy, popowe diwy, ikony soulu i historyczne debiuty. A zaczynamy od roku 1945. Właśnie wtedy w Chicago urodził się Donny Hathaway, jeden z najważniejszych i najbardziej utalentowanych wokalistów soulowych swojej epoki. Jego duet z Roberto Flack, Where's the Love, stał się klasykiem. Przenieśmy się do roku 1971. Tego dnia wydano w Wielkiej Brytanii singiel Imagine Johna Lennona. Chociaż świat usłyszał ten utwór wcześniej, jego brytyjska premiera sprawiła, że ten uniwersalny hymn pokoju stał się globalnym symbolem. W tym samym roku i tego samego dnia na świat przyszła Tiffany, amerykańska wokalistka popowa, której hity takie jak I Think We're Alone Now uczyniły ją jedną z największych nastoletnich gwiazd lat 80. Teraz rok 1978. Właśnie tego dnia zespół The Police zagrał swój pierwszy koncert w Stanach Zjednoczonych. Występ w Nowym Jorku zapoczątkował ich dominację na amerykańskim rynku i udowodnił, że brytyjski punk New Wave ma się świetnie. Kolejna ważna data to rok 1999. Tego dnia ukazał się album No Angel Dido. Krążek zawierający m.in. utwór Thank You, który samplował Eminem, stał się jednym z najlepiej sprzedających się debiutów w historii i globalnym fenomenem. I na koniec rok 2000, właśnie wtedy album The Marshall Mathers LP Eminema uzyskał status diamentowej płyty w USA. Fakt ten jest symbolicznym przypieczętowaniem jego statusu i kulturowego wpływu. Krążek sprzedał się w ponad 10 milionach egzemplarzy, stając się jednym z najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów. Posłuchajmy jednego z kontrowersyjnych i przełomowych hitów, który promował ten diamentowy album i stał się głosem całego pokolenia, czyli The Real Slim Shady, Eminem.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.

serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.

0: kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Aż ciężko w to uwierzyć, że do końca tego tygodnia naprawdę będzie tak fajnie, słonecznie, ciepło. Od 20 do nawet 22 stopni w niedzielę. No naprawdę ciekawie to wszystko brzmi i się układa. No ale dla tych, którzy nie wierzą moim słowom, to zapraszam serdecznie. Profesjonaliści po 12 przedstawią wam najświeższą prognozę pogody. No ale możecie mi zaufać, naprawdę ten weekend będzie bardzo, bardzo fajny, słoneczny. Z tym, że no w nocy będzie zimno, bo pewnie lokalnie już nawet pojawią się przymrozki. No tu przy granicy, przy wschodzie naszego województwa, naszego kraju. No niestety, ale te nocne przymrozki są bardzo, bardzo blisko. Tym bardziej, jak mi się przypomina 14 października, już nie pamiętam którego roku, jak spadł śnieg, no to na samą myśl robi się zimno. Dlatego na rozgrzanie proponujemy dosłownie za 9 minut najświeższą dawkę wiadomości z kraju i ze świata. No a ja przy okazji żegnam się z wami. Zapraszam też, no nie na jutro, ale na poniedziałkowy program Bonton na dzień dobry. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Fajnie, że mogłem być razem z wami i oczywiście dla was. Do usłyszenia. Dobrego weekendu.
1: Słuchacie Bonton.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
3: Mamy 12:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
4: Ceny paliw znów niżej. Pytamy, na jak długo? Mamy miesiąc świadomości raka piersi. Warto się badać. Mecz prawdy dziś wieczorem na Narodowym. Polska zagra z Rumunią. Dorota Wardecka, dzień dobry. Polscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent wieczorem ogłosił decyzję o podpisaniu rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Po wprowadzeniu programu CPN na pewno pożegnamy wizję 10 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl. Ale co będzie dalej?
5: To nie jest tak, że my już na stałe pozostaniemy poniżej tych 7 czy 8 zł. Niestety ryzyko dalszych podwyżek uwarunkowanych sytuacją międzynarodową jest realne. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie ma powodów do optymizmu. Pojawiają się także niepokojące sygnały, rozmowy o ewentualnych deficytach oleju napędowego na rynku europejskim.
4: Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe, niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba się regularnie badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Więcej o tym Agnieszka Wynarska.
6: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
7: Zauważyli, że mieliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona. Żona dla pani od wieku 45 lat.
6: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie mogą prosić o badanie USG piersi swojego lekarza, ginekologa.
4: Wnioski o dofinansowanie przydomowych magazynów energii będzie można składać od 20 października. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły takie urządzenie po 1 listopada zeszłego roku. Maksymalnie dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Na cały program Ministerstwo Klimatu przeznaczyło 1 mld zł, a wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Rumunią, czyli w teorii z najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
8: Każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia. Wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. Cel, jaki jest to ten mecz, to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
4: Początek spotkania o 20:45. A jutro centrum Warszawy opanują biegacze. W południe z Myśliwieckiej wystartuje bieg Biegnij Warszawo oraz towarzyszące mu wydarzenie Maszeruje, Kibicuje. Od samego rana zamknięte będą mosty Poniatowskiego i Świętokrzyski oraz ulice w Śródmieściu. Autobusy pojadą objazdami. Ruch wróci do normy mniej więcej po godzinie 18.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Pogoda, jaka jest, każdy widzi, pięknie i słonecznie w tym momencie. Na termometrach około 18 stopni. Wiatr jakieś 20 km na godzinę, więc nie daje się za bardzo we znaki. Ciśnienie atmosferyczne za to bardzo wysokie, 1035 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. I jako, że jest zimno, już palimy w piecach, więc powietrze sprawdzamy. Tutaj jakość powietrza jest dobra.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
1: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
3: No dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton. W rytmie dnia zaczynamy piątek, dokładnie. Kaigo i Dante Miński, Heaven on Your Mind.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
2: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
5: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno, tak, w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Za chwileczkę Somb, Back to Friends, później Mark Ronson, Miley Cyrus, no i sport z Marcinem Petrukiem. A ja już śpieszę z kartką z kalendarza. Dzisiaj mamy piątek, 2 października. Imieniny obchodzą Antoni oraz Teofil. Wszystkiego najlepszego dla Was, a nietypowe święta? No, mamy kilka. Światowy Dzień Uśmiechu, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża oraz Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. No sporo tego. Każdy sobie coś wybierze. Mi się podoba Dzień Uśmiechu i Dzień Bez Przemocy. A co tam, uśmiechajmy się do każdego. Można też puścić oczko.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140. Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio Sport.
3: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Lider swojej grupy w trzeciej lidze Chełmianka Chełm w niedzielę rozegra spotkanie 11 jesiennej kolejki, a w niej powalczy o punkty na wyjeździe z Hetmanem Zamość, zapowiada trener biało-zielonych Ireneusz Pietrzykowski.
4: No na pewno już taką wyczuwa się atmosferę derbową, bo to wiadomo, że to jest ważny mecz i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Tym bardziej, że no, Hetman dość długo gdzieś tam funkcjonował niżej i to są derby takie pierwsze od dłuższego czasu. Na pewno Hetman podbudowany po zwycięstwie w Ostrowcu. My też no, wróciliśmy do wygrywając Podlasie, także na pewno taki mecz, który budzi większe emocje i jedziemy tak, żeby punkty pojechały do Chełma.
3: Początek niedzielnego spotkania o godzinie 15. Na domową murawą Chełmianka wraca 10 października, żeby podjąć start Starachowice. W sobotę natomiast po raz 9 w tym sezonie o punkty powalczy czwartoligowy Bóg Hanna. Obecnie przedostatni w tabeli zespół podejmie na własnej murawie zamykające ją rezerwy Górnika Łęczna. Pierwszy gwizdek na Stadionie Leśnym o godzinie 16. W weekend 8 kolejka rundy jesiennej czeka drużyny walczące o punkty w chełmskiej klasie okręgowej. Obecnie lideruje w niej Ekoróżanka, mimo że w poprzednim meczu uległo u siebie ZGKS-owi Brat Cukrownik Sienica Nadolna, wspomina trener Kamil Karwatiuk.
5: Podobnie jak w tamtym sezonie, też 2 razy przegraliśmy z tym zespołem. Jakoś nie mamy szczęścia do tego zespołu. Zdobyliśmy bramkę w 90 minucie na 3-2. I ostatnie 4 minuty mieliśmy jedną kontrowersję, gdzie boczny sędzia pokazuje, że nasz bramkarz został faulowany, bo poszedł na rzut rożny, ale niestety no, sędzia główny inaczej uznał, choć mógłby mieć inne zdanie, no ale no, nie można wygrać meczu grając w 7 minut w drugiej połowie. No, po prostu nie przystoi nam jako zawodnikom i zespołowi taka gra. No nic, no, przegrany mecz, nie wszystko się wygra.
3: Weekendowym liderem Ekoróżanki będzie Frasati Fajsłowice. Druga w okręgowej tabeli Granica Dorohusk powalczy o punkty z Hetmanem Żółkiewka, zaś trzecie Ogniwo Wierzbice z Włodawianką.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: George Michael i Careless Whisper w Radiu Bon Ton w rytmie dnia na zegarach 12:37. Ten utwór dedykuje wszystkim tym, którzy siedzą przed komputerami, tak jak ja, zamknięci w swoich biurach i nie mają dostępu do świeżego powietrza i tego słońca pięknego, które jest za oknem. Tutaj słuchajcie, Duszek Wiklinuszek, mój kumpel zza okna, jest bardzo sławny. Nadal zdjęcia sobie z nim robią. Fajnie, fajnie, niech idzie w świat, że mamy takiego jegomościa tutaj. Sana ITP ITD już za chwilkę. No i Kroniki Miasta, na które serdecznie Was zapraszam. No to co, weekend już zaczynamy?
1: Cicho,
0: zaczynamy.
1: Tak.
0: Cicho? No dobra, to już jestem cicho.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Na łamy Kuriera Lubelskiego 16 listopada 1971 roku trafiło zdjęcie cementowni. Podpisano je Szansa Zagłębia Cementowego. Autor artykułu Zbigniew Hirsch zastanawiał się. Nie jeden być może zadaje sobie pytanie, dlaczego na Lubelszczyźnie skoncentrowane zostały największe zakłady cementowe, a nie wybudowano ich w bardziej dogodnym miejscu, na trasie między Warszawą a Poznaniem. Przecież do Chełma trzeba dowozić węgiel ze Śląska, a cement przewozić do Wrocławia, Gdańska czy Szczecina. O rozmieszczeniu zakładów decydują jednak złoża, surowca, pisał. A właśnie te na Lubelszczyźnie należą do najlepszych w kraju.
1: Dosyć obszerny mamy tutaj materiał dotyczący cementowni Chełm, a w zasadzie całego kombinatu, czyli już połączonych cementowni w Chełmie i w Rejowcu. Autorstwa pana Zbigniewa Jerzego Hirsza, w sumie dziennikarza, ale również i naukowca, historyka przez wiele lat aktywnego. Akurat w tym momencie właśnie był związany z Kurierem Lubelskim, ale również między innymi z Kalendarzem Lubelskim, więc rzeczywiście taka postać, która miała dosyć szerokie horyzonty, jeśli chodzi o aktywność w zakresie pisarstwa, i ten materiał przygotował rzeczywiście solidnie. Właściwie były to takie rozważania, co dalej z przemysłem cementowym, który rzeczywiście się rozwijał i Chełm tutaj zajmował istotne miejsce. No właśnie, myślę, że dosyć interesujące są te informacje o takim charakterze statystycznym, że właściwie w tym momencie 1/4 produkcji w Polsce to była właśnie produkcja kombinatu cementowego w Chełmie, że codziennie 8 pociągów cementu wyjeżdżało, przyjeżdżały 3 pociągi węgla, a więc rzeczywiście aktywność bardzo rozwinięta, trzeba przyznać. No ale jednak tutaj autor zwraca uwagę, że mimo tego rozwoju, no to właściwie zapotrzebowanie, jeśli chodzi o Polskę, ciągle było większe do tego stopnia, że trzeba było tutaj nawet cement sprowadzać. W związku z tym głównym takim motywem jest właśnie rozważanie, gdzie tutaj jeszcze na Lubelszczyźnie można by cementownię wybudować, zakliki lub trawniki, gdzie rzeczywiście zlokalizowano złoża odpowiednie, ale ostatecznie takie decyzje nie zapadły, żeby w tym rejonie takie działania podjąć. No ale chyba warto zwrócić uwagę, że rozważano taką koncepcję. Jest też kilka ciekawych informacji o walorach właściwie cementowni chełmskiej, że te złoża są takie dosyć proste do użytkowania, nie wymagają jakichś rzeczywiście instalacji i skomplikowanych sposobów wydobycia kredy. No i jakość też tego surowca, który w zasadzie rzeczywiście dosyć sprawnie mógł być wykorzystany do produkcji cementu. Artykuł dosyć obszerny, okraszony zdjęciem zresztą, więc rzeczywiście taka dosyć interesująca, myślę, informacja na temat funkcjonowania kombinatu cementowego Chełm. Też jeszcze na jeden wątek warto zwrócić uwagę, że oczywiście brano pod uwagę rozbudowę kombinatu, ale jak autor stwierdził, ta rozbudowa nie może trwać w nieskończoność. Stąd rozważanie właśnie innych lokalizacji na terenie Lubelszczyzny.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Calvin Harris w głośnikach. Godzinę 12 zamykać będzie Ed Sheeran z Shivers. Na zegarach 12:55 dokładnie, za chwileczkę wiadomości, a tam dużo fajnych wiadomości. Prawdopodobnie będziemy tankować za niższą cenę. Ciekawe, czy to będzie te 5,19 sławne, czy nie. O babciowym będzie, które obchodzi swoje drugie urodziny. I co jeszcze? A tego nie zdradzę, bo tu poproszę Was, żebyście zostali z nami. My jak zwykle jesteśmy do godziny 17 na 104.9 FM oraz na radio bonton.pl. Za oknem słońce, niebieskie niebo, jest cudownie.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miał.

0: od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Reklama. Mamy 13:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
3: Znów będziemy tankować taniej, rządowa ustawa podpisana. Nadal nie ma przełomu w sprawie wiz dla Rosjan. Babciowe obchodzi swoje drugie urodziny. Pytamy, czy jest potrzebne. Droga Werdycka. Polscy kierowcy mają odczuć ulgę na stacjach paliw. Benzyna z szóstką z przodu, olej napędowy poniżej 8 zł. Taka nowa rzeczywistość może być już od jutra. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć właśnie na wdrożenie obniżek cen paliw. Mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
4: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia.
3: Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Iran zostanie bardzo mocno uderzony, jeśli okaże się, że ma związek z atakiem pilota na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Izraela. Podczas dramatycznych wydarzeń, do których doszło w środę, pasażerowie pomogli zapobiec katastrofie maszyny. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej, a następnie przewieziono pasażerów, w większości Izraelczyków, do kraju, gdzie powitano ich jak bohaterów. Doktor Agnieszka Bryc zauważa, że choć wciąż nie wiadomo, czy była to próba ataku terrorystycznego, czy na przykład skutek choroby psychicznej pilota, to władze Izraela już wykorzystują politycznie ten incydent.
5: Jednocześnie sprawa samolotu emirackich linii lotniczych stała się natychmiast częścią walki politycznej w zbliżających się za niecały miesiąc wyborach do Knesetu.
3: Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo w sprawie zdarzenia. Ma ono ustalić, czy było związane z działalnością terrorystyczną, czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie. Brak przełomu w sprawie ograniczenia unijnych wiz dla Rosjan. Debatuje nad tym Unia Europejska. Chodzi o ograniczenie wiz turystycznych dla Rosjan, zakaz wjazdu do strefy Schengen dla żołnierzy, ale też ograniczenia dla dyplomatów rosyjskich w poruszaniu się już między krajami wspólnoty. Grupa krajów, która chce tego rozwiązania, powiększa się, mówi wiceminister Maciej Duszczyk.
6: Tak naprawdę też po tym, co wydarzyło się w Lipsku, wiadomo o tym, że odpowiedzialni byli za to osoby, tak naprawdę Rosjanie. Niemcy również dołączyły do tej grupy, bardzo mocno wspierając zmianę polityki wizowej w stosunku do Rosjan, szczególnie jeśli chodzi o wizy turystyczne, bo one są najczęściej wykorzystywane. I myślę, że jesteśmy bardzo blisko przełomu.
3: I sprawa trafi na unijny szczyt w połowie tego miesiąca do decyzji szefów rządów krajów Unii Europejskiej. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami i nie tylko, rozmawiał nasz reporter.
7: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
8: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
3: Na zaświadczenia korzysta 670 tysięcy osób.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Kontrola chełmskich dróg wykazała wyblakłe znaki i słabo widoczne przejścia dla pieszych. Zalecono wymianę oznakowania, odmalowanie pasów i przycięcie zieleni. Pierwszeństwo mają ruchliwe drogi oraz okolice szkół i placówek medycznych. 250 kart dobra trafi do seniorów w trudnej sytuacji finansowej z Chełma i okolic. Każda ma zapewnić 230 zł miesięcznie. Program Fundacji Biedronki realizuje Chełmskie Stowarzyszenie Zbyszko. Nowa kanalizacja i przebudowa wodociągu przy ulicy Nowej w Orchówku. Gmina Włodawa podpisała umowę wartą ponad 423 tysiące złotych. Powstanie niemal 600 metrów kanalizacji. Wykonawca ma 2 miesiące na zakończenie prac. Do usłyszenia w wiadomościach lokalnych o 13:30, gdzie mamy dla Was więcej szczegółów.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat

0: samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
2: No to tak, w pogodzie tak jakby nudno. Mamy na termometrach około 20 stopni. Jest pięknie i słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne wysokie, 1035 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. Jakość powietrza również dobra i taka aura ma się utrzymać do końca dnia.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Hełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Hełm Rejowiecka 181.
2: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania na zegarach 13.05 w głośnikach. Basto, później Harry Styles i Igor Herbut oraz Wani. Było miło? No nie, jest miło.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
10: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ring My Bell, Age w Radiu Bonton w rytmie dnia. Mamy piątek, więc nie może obyć się bez ploteczek. Słuchajcie tego. Monika Goździalska, znana m.in. z Big Brothera, pochwaliła się, że jej ukochany się jej oświadczył, ale muszą czekać ze ślubem, bo jej narzeczony nie dostał jeszcze, słuchajcie, rozwodu. Ogółem to jest bardzo romantycznie, bo jej ukochany oświadczył się na statku w windzie. No i jak Monika pisze, w tej windzie pierwszy raz się całowali, pocałował ją pierwszy raz. No ach, ten romantyzm. Tylko ta żona przeszkadza. Widzicie, te żony zawsze przeszkadzają. Smolasty, póki mam ciebie teraz. Później Daniel Potter. No i 13:30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Także zostańcie z nami, nigdzie nie odchodźcie.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep. We'll be right back.

0: Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Reklama.
4: Eliza Kudarska-Nowosad, zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bon Ton. Wyblakłe znaki, słabo widoczne przejście dla pieszych i oznakowanie zamontowane zbyt nisko to część nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli dróg publicznych w Chełmie. Urzędnicy przeprowadzili ją w maju i czerwcu, a wykaz objętych nią ulic, placów i odcinków dróg liczy ponad 300 pozycji. Z protokołu wynika, że część znaków była oklejona lub zamazana. Niektóre ustawiono w niewłaściwych odstępach albo zbyt blisko przestrzeni, która powinna pozostać wolna dla uczestników ruchu. Zastrzeżenia dotyczą także widoczności, oznakowania na jezdni, przede wszystkim przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Co należy poprawić? Zalecenia wskazują na stopniową wymianę znaków i odmalowanie przejść. W pierwszej kolejności prace powinny objąć drogi o dużym natężeniu ruchu oraz okolice placówek oświatowych i medycznych. Potrzebne jest również przycięcie zieleni przy przejściach i skrzyżowaniach oraz sprawdzenie widoczności pieszych w godzinach wieczornych. Część zmian wymaga wcześniejszego przygotowania projektu organizacji ruchu. Dotyczy to m.in. przenoszenia znaków oraz likwidacji przejść nieuczęszczanych lub położonych zbyt blisko siebie. 230 zł miesięcznie. Takie wsparcie mogą otrzymać seniorzy z Chełma i okolicznych gmin w ramach programu Karta Dobra. Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i ich przyjaciół Zbyszko ma do przekazania 250 kart. Organizatorem programu jest Fundacja Biedronki, a lokalna organizacja przystępuje do niego już po raz kolejny. Pomoc skierowana jest do osób w trudnej sytuacji finansowej, które mają co najmniej 65 lat. Ten wymóg wieku nie dotyczy podopiecznych poprzedniej edycji. Kryterium dochodowe wynosi 1960 zł netto miesięcznie na osobę. Wyższy dochód nie musi jednak wykluczać ze wsparcia. Pod uwagę mogą być brane niezbędne wydatki, np. na leczenie, rehabilitację czy opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Ważne jest, ile pieniędzy seniorowi pozostaje po pokryciu tych kosztów. Program rozpoczął się 1 października i potrwa do lipca przyszłego roku, a szczegóły dotyczące dokumentów i terminów zgłoszeń stowarzyszenie prezentuje na swojej stronie internetowej.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: Gmina Włodawa podpisała umowę na budowę około 585 metrów kanalizacji sanitarnej i przebudowę ponad 172 metrów sieci wodociągowej przy ulicy Nowej w Orchówku. Wartość prac wynosi ponad 423 tysiące złotych brutto, a wykonawca ma 2 miesiące na realizację zadania. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studzienkami, przyłączami oraz pozostałymi elementami sieci. Równolegle przebudowany zostanie odcinek wodociągu. Budowa kanalizacji pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej i stworzy mieszkańcom lepsze warunki do korzystania z sieci kanalizacyjnej. Twórczość Urszuli Bydlińskiej będzie głównym tematem kolejnego spotkania autorskiego pod dachem Chełmskiej Biblioteki Publicznej. 9 października odbędzie się promocja książki poetyckiej zatytułowanej Gawędy Zachorodyńskie, połączona z wernisażem akwareli w kropelce wody. Artystka czerpie dużo inspiracji z miejsca swojego pochodzenia. A jak było w przypadku nowej publikacji?
5: Te inspiracje w zasadzie to się wzięły, jeśli chodzi o gawędę, to troszeczkę zainspirował mnie Marek Miszczuk, który pojawi się z koncertem, gdzie wykona część gawęd, do których opracował muzykę i aranżację. Marek Miszczuk, który mnie zainspirował do stworzenia opisów tych zdarzeń, tych historii z miejsca mojego urodzenia, z okolicznych miejsc. Jest to jakby taki ukłon w stronę mojej gminy Siedliszcze, bo te gawędy są i o Siedliszczu, i o Mogilnicy, i o okolicznych tych miejscowościach, ale większość jest rzeczywiście związanych z Majdanem. I zaczęła powstawać jedna, druga Gawęda myślałam, że będzie ich raptem 10, bo nie wyobrażam sobie, że znam tyle historii od rodziców, dziadków, przyjaciół, znajomych, a okazało się, że urodziło się znacznie więcej, bo aż 27 i jeszcze kolejne są gdzieś tam w głowie, jakby w poczekalni. Być może na następny tomik, kto wie.
4: A to tylko początek tej opowieści. Na resztę Urszula Bydlińska, poetka i malarka, zaprasza 9 października o godzinie 17.
3: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Sonny Federa i Lee Bianca, za chwileczkę Foster the People i Pumped Up Kicks. No i wracam do Was z planetów 5 minut. Jak zauważyliście, mamy w tym momencie taki cykl o ptakach krukowatych. Różnie to z nimi bywa, to nie wszystko to wrona. Wczoraj, słuchajcie, złapałam się sama na tym, jak szłam na wywiad, że patrzyłam, co to za czarne tam biega, jak to wygląda. Czyli widzicie, takie fajne. Sama z tego korzystam, także cieszę się, że mogę się z Wami podzielić tym, co, że tak powiem, mnie kręci, bo przyroda jest ważna. Trzeba patrzeć, trzeba słyszeć, czuć. A propos czucia, nie czuć jeszcze tej, wiecie, jesieni takiej wrześniowej, nie? Jak się nosem pociągało kiedyś, to było czuć. Teraz tego nie ma. Ciekawe, gdzie to się podziało.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No hej, jeżeli po dwóch poprzednich odcinkach zaczęliście podejrzliwie patrzeć na każdego czarnego ptaka, to bardzo dobrze. Ale dzisiaj będzie łatwiej, bo nasze dwa dzisiejsze krukowate trudno pomylić z wroną. Jest to sroka i sójka. Jedna wygląda jak połączenie czerni i bieli. Druga ma na skrzydle coś, co wygląda jak niebieskie piórka. Zacznijmy od sroki. Czarna głowa, czarne skrzydła, biały brzuch i charakterystyczne białe elementy na skrzydłach. A do tego bardzo długi ogon. To chyba najłatwiejszy sposób, żeby ją rozpoznać. Jeżeli widzicie czarno-białego ptaka z ogonem, który wygląda jakby był zdecydowanie za długi do jego ciała, to najpewniej właśnie sroka. Sójka jest zupełnie inna, ma brązowo-różowe ciało, czarny element przy policzku i najbardziej charakterystyczny szczegół – niebieskie pióra na skrzydle. Do tego jest bardzo sprawna w ukrywaniu się. Sójka związana jest głównie z terenami zadrzewionymi, ale możemy spotkać ją również w parkach i ogrodach. I tutaj dochodzimy do jednej z najciekawszych cech. Sójka jest świetnym magazynierem. Jesienią zbiera m.in. żołędzie i ukrywa je w różnych miejscach. Nie robi jednej wielkiej spiżarni. Tworzy mnóstwo małych zapasów, a potem część z nich odnajduje. A część, no właśnie, części nie odnajduje. To może mieć znaczenie dla lasu, bo z pozostawionych nasion mogą wyrosnąć nowe drzewa, czyli sójka robi coś, co wygląda jak zwykłe. Schowam sobie jedzenie na później, a przy okazji uczestniczy w rozsiewaniu drzew. Sroka również jest niezwykle ciekawym ptakiem. Jest bardzo dobrze przystosowana do życia w zmienionym przez człowieka w środowisku. Możemy spotkać ją w miastach, parkach, ogrodach i na terenach otwartych. A jej charakterystyczny wygląd sprawia, że właściwie trudno pomylić się z którymkolwiek z naszych wcześniejszych bohaterów. I teraz mamy już całą szóstkę. Kruk, największy cały czarny, klinowaty ogon, wrona siwa, szare ciało, czarna głowa i skrzydła. Gawron, czarny z jasną skórą u nasady dzioba. Kawka, mniejsza, szara głowa i jasne oczy. Sroka, czarno-biała i z bardzo długim ogonem. Sójka, brązowa z charakterystycznym niebieskim fragmentem na skrzydle. I nagle okazuje się, że wrona to naprawdę bardzo nieprecyzyjna odpowiedź. A najlepsze jest to, że wszystkie te ptaki możemy obserwować praktycznie bez specjalnego sprzętu. Nie potrzebujemy lornetki za kilka tysięcy złotych. Nie musimy jechać do rezerwatu. Czasami wystarczy spacer po hełmie i trochę uważniejszego patrzenia. Bo kiedy już raz nauczycie się rozpoznawać krukowate, nagle zwykły spacer zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. O, kawka, a tam gawron. O, proszę, sójka. I nagle zamiast sześciu podobnych czarnych ptaków mamy sześć różnych historii. No i trzeba dodać, że te nasze krukowate to niezłe bałaganiarze są, że tak powiem. No ale w sumie to też nasz obowiązek, żeby te śmieci, które my tam wyrzucamy, były zabezpieczone, żeby ptaki się do nich nie dobrały, no ale wiadomo, krukowate są bardzo inteligentne. Także jest to w tym momencie walka z wiatrakami. No nic, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, udanego weekendu i słyszymy się w poniedziałek. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
4: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Hełm w Hełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

kombi, słodkiego, miłego życia w Radiu Bonton w rytmie dnia. Tu przed godziną 14, dokładnie mamy 13.55. Za chwileczkę Cameron Whitcomb i The Hard Way. No i wiadomości, a tam wiadomości o tym, ile będzie kosztowała maksymalnie za litr paliwa cena, jaka będzie, tak już patrzę, tak dokładnie. Czyli zostańcie i dowiecie się wtedy, za ile będziemy tankować w ten weekend. I tak, wiecie co, patrzę jeszcze na kalendarz. Teraz będzie apel do wszystkich tych, którzy mają kalendarze analogowe. No, czas zmienić już, słuchajcie, kartkę, bo ja nadal mam wrzesień. Także lecę to robić i słyszymy się za niedługo.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego niskotłuszczowego serka naturalnego.

0: Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch. Reklama.
2: Jest 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
3: Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na weekend. Po weekendzie Sejm zajmie się ponownie nocną prohibicją. Z Rumunią dziś wieczorem zagrają biało-czerwoni na Stadionie Narodowym. Dorota Wertycka. Znamy już ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komentuje wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny dzięki naszej ustawie. Dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
3: Obniżka na paliwo będzie obowiązywać do końca roku. Laboratorium potwierdza, że to substancja ropopochodna, ale nie jest w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Takie wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plażę, dostał Urząd Morski w Słupsku. Została ona wyrzucona przez morze na odcinku prawie 50 km plaż od Rowów w Pomorskiem po Wicie w Zachodniopomorskim. Posprzątane zostały plaże w Ustce i część plaż w gminie, gdzie obowiązujący od wtorku zakaz wchodzenia został już odwołany. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
5: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i posłanka Joanna Wicha.
6: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przepracowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
5: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
3: Ponad 29 miliardów złotych wyniósł na koniec sierpnia zysk banków, podał Narodowy Bank Polski. To o ponad 4 miliardy złotych więcej niż na koniec lipca i o prawie 4 miliardy złotych mniej niż rok temu. Przychody banków z tytułu opłat i prowizji sięgnęły ponad 19 miliardów złotych. Wieczorem polscy piłkarze powalczą o 3 punkty i pierwsze zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów. Zmierzą się z Rumunią. Ewentualna porażka mocno utrudni walkę o powrót Polaków do Dywizji A.
7: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
3: Mówi obrońca Kacper Potulski, a początek meczu o 20:45.
0: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: No i patrzymy na pogodę tutaj odświeżę, może coś się zmieniło. No nie, wszystko to samo. Mamy w tym momencie jakieś 20 stopni. Jest pięknie i słonecznie, wiatr, jakieś ciśnienie atmosferyczne tak samo, czyli jest niewietrznie. Biometr korzystny, jakość powietrza dobra, piękne słońce. Tutaj jakoś idą do nas chmury lekkie, ale nic tam nie będzie się działo.
0: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor dociepleń Termoorganika.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
0: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
2: No i jesteśmy po godzinie 14. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Mark Amborderas, następnie goście Radia Bonton. Zostańcie przy Radio Odbrój.

0: gość radia Bon Ton.
1: Janusz Kaniuga, jestem młodszym aspirantem policjantem ruchu drogowego w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie.
2: Kinga Miszczyk, Radio Bon Ton, oczywiście witam Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odblaskach, bo obchodzimy dzisiaj policyjny dzień odblasków, prawda?
1: Tak. Jest to taka akcja, chociaż dla mnie akcja to powinna być zawsze. Te odblaski powinny być zawsze używane przez pieszych, tak więc no, taka jest może zmożone kontrole i zmożone zwracanie uwagi na tych pieszych.
2: Dlaczego odblaski są tak ważne właśnie jesienią i zimą?
1: Bardzo ważne są, one są ważne cały rok. Ustawa Prawo Ruchu Drogowym mówi, że artykuł 11 dokładnie, mówi, że piesi poza obszarem zabudowanym od zmierzchu do świtu powinni być wyposażeni w elementy odblaskowe i tam jest jeszcze taki bardzo ważny zapis widoczny u innych użytkowników ruchu drogowego. Tak więc ten odblask też nie może być taki mały, gdzieś tam sobie coś przyczepimy, jakieś jabłuszko takie odblaskowe, tylko ten odblask powinien być spory, powinien być w miejscu widocznym, no żeby był widoczny też dla innych uczestników ruchu drogowego.
2: Jak duża jest różnica widoczności pieszego z odblaskiem i bez niego z perspektywy kierowcy?
1: Ogromna różnica. Tutaj taki przykład powiem, bo kiedyś byłem na szkoleniu specjalistycznym z techniki jazdy i tam pan wytłumaczył mi, kierujący jadąc 90 km na godzinę widzi pieszego bez odblasków z około 30-40 metrów. W ciągu jednej sekundy przy tej prędkości 90 km na godzinę pokonuje około 25 metrów. Czyli jeżeli nie widzi tego pieszego i zacznie hamować, a jego reakcje są wystarczające, to w ciągu jednej sekundy przyjedzie 25 metrów i dopiero zacznie hamować. Tak więc jeżeli dojdzie do potrącenia, to tak wjedzie w tego pieszego niestety z prędkością taką, jaką jechał, czyli 90 km.
2: Czyli nie ma szans.
1: Nie ma szans najmniejszych. To są tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi, motorowerzyści, rowerzyści, którzy niczym nie są osłonięci. Pojazd ma poduszki powietrzne, ma karoserię, tak więc skutki są troszkę mniejsze, a pieszy nie ma szans i przy prędkości nawet 50 km, 40 km na godzinę obrażenia są bardzo duże.
2: Teraz gdzie najlepiej umieścić odblask, żeby kierowca rzeczywiście zauważył go odpowiednio wcześnie i jak duży powinien być?
1: Przepisy nie mówią o tym, gdzie ma być umiejscowiony, ale tak zakłada się i takie orzeczenia są ludzi, którzy związani są z bezpieczeństwem ruchu drogowego, że od wysokości kolan w górę. Wtedy najlepiej widać, najlepiej się odbija w światłach samochodu. Tak więc ten odblask, tak jak wcześniej mówiłem, nie może być za mały. Są to takie opaski. One nie są drogie, można się wyposażyć. Można dostać gdzieś na przykład w WORD-zie rozdają. W urzędach miasta czasami są akcje takie, które pracownicy rozdają te odblaski. Tak więc od kolan w górę, ramiona i od strony jezdni. Nie od pobocza, tylko od strony jezdni.
2: No to wydaje się logiczne. A teraz kto w Polsce ma obowiązek i czy w ogóle noszenie odblasków? A dla kogo jest to przede wszystkim kwestia tylko i wyłącznie bezpieczeństwa?
1: Przepisy przepisami, tak jak mówiłem, że to po zmroku, poza obszarem zabudowanym, piesi no mają obowiązek ten nosić te odblaski. Przepisy przepisami, ale zdrowy rozsądek, zdrowym rozsądkiem. Ja bym tutaj też apelował do rodziców, że nawet w obszarze zabudowanym dzieci wyposażać takie odblaski przyczepić gdzieś do plecaka, do tornistra czy na ubranie. Dużo przejść dla pieszych w miastach jest nieoświetlona, dużo dróg jest, które nie posiadają chodników, też drogi też nie są oświetlone, tak więc to dla własnego bezpieczeństwa, to tak jak mówiłem, nie mamy szans z samochodem.
2: Ja jako kierowca i pieszy jestem z obu stron, kiedy jest ciemno, deszcz, mgła, mokra nawierzchnia w mieście i ktoś mi wchodzi na... ubrany jeszcze na czarno, wchodzi mi na przejście, które nie jest oświetlone, wtedy modlę się, żeby nic się nie działo. To są ułamki sekund. Czy takie wchodzenie na przejście, pomimo że mają pierwszeństwo, bo to jest problem, tak?
1: Tak, przepisy są takie, jakie są. Niektórzy się z tymi przepisami troszeczkę nie zgadzają. Ja też troszeczkę mam zastrzeżeń do tych przepisów, bo obowiązki powinny mieć jedni i drudzy. A po tych zmianach przepisów, no niestety piesi dostali, można powiedzieć, stuprocentowe pierwszeństwo. Weźmy bezpieczeństwo we własne ręce. Tak jak mówiłem, pieszy nie ma szans w potrąceniu z samochodem. Te przejścia dla pieszych też nie są wszystkie takie oznakowane, żeby można było z daleka je zobaczyć, chociaż znaki ostrzegawcze, informujące stoją na tych drogach i są odblaskowe, tak więc widać. Zachowajmy szczególną ostrożność przed tymi przejściami. Nie patrzmy tylko na przejście dla pieszych, czy ktoś tam na tym przejściu jest, ale też patrzmy na infrastrukturę wokół przejścia. Czasami ktoś samochód zostawi za blisko przejścia dla pieszych. Czasami jakieś drzewo rośnie przy przejściu dla pieszych. Załóżmy, że tam może być pieszy, że on może nam wejść. Może pani redaktor nie uwierzy, ja odkąd pracuję w policji, naoglądałem się tych wszystkich wypadków, i śmiertelnych, i nieśmiertelnych. Ja do każdego przejścia dla pieszych puszczam gaz i trzymam nogę przy hamulcu, bo się boję, że ktoś zaraz wyjdzie.
2: No właśnie, to jest takie, że się boimy, bo jednak tryb nieśmiertelny włącza się niektórym pieszym.
1: Tak, niestety tak się włącza.
2: No to wróćmy do tych odblasków. Czy jest jakaś szczególna grupa, która powinna pamiętać o odblaskach, czy to wszystkich?
1: No myślę, że tu nie ma co dzielić, jaka grupa powinna te oblatki mieć, a druga grupa troszkę mniej. Wszyscy według przepisów, ale też zdrowego rozsądku powinni te odblaski mieć. Szczególnie dzieci. Wiadomo, dzieci nie myślą mocno o przepisach ruchu drogowego, tak więc te dzieci troszeczkę mogą wbiec, mogą szybciej wejść, mogą się nie zastanowić, czy mogą na to przejście wejść. Tak więc no, ogólnie wszyscy powinni używać tych odblasków.
2: Czy w Chełmie są miejsca, w których piesi powinni szczególnie uważać po zmroku, jak ta sytuacja wygląda u nas? Bo zbliża się 1 listopada.
1: Tak, zbliża się 1 listopada, ruch pieszych będzie bardzo duży. Czy powinni w jakichś miejscach uważać? No praktycznie wszędzie powinni uważać, bo takie powiedzenie jest, no nie znamy dnia ani godziny, nie wiemy gdzie, co może nam się zdarzyć. Piękny taki przykład podam, droga dwupasmowa, pięknie oznakowane przejście dla pieszych, ulica Rejowiecka. Samochody zatrzymują się przed przejściem dla pieszych. Pieszy też sprawdził, czy może wejść. Jak zauważył, że samochody się zatrzymują, to wszedł na przejście dla pieszych. No niestety jeden się nie zatrzymał. Tak więc nie ma reguły, czy tutaj jest przejście dla pieszych oświetlone, czy nieoświetlone, czy jest w bezpiecznym miejscu, czy niebezpiecznym. Nawet na przejściach dla pieszych zdarzają się kolizje, wypadki, które są regulowane sygnalizacją świetlną. I jeżeli pieszy nawet na zielonym wchodzi, to któryś może kierowca, nie wiem, coś zagapić się czy coś i może na tym czerwonym wjechać i potrącić to. Tak więc my weźmy swoje bezpieczeństwo we własne ręce.
2: I oczy dookoła głowy trzeba mieć.
1: I oczy dookoła głowy.
2: No to jeszcze na koniec, jaki jeden błąd piesi najczęściej popełniają po zmroku i co każdy z nas może zrobić już dziś, żeby być bardziej widocznym, bo powiedział pan o kierowcach, że żeby jednak zwalniać, że pan zwalnia, tak? Więc to możemy zrobić my jako kierowcy, a co pieszy może zrobić, żeby właśnie być bardziej widocznym?
1: Tak jak pani powiedziała, nie być nieśmiertelnym. Bo tutaj naprawdę nie mamy szans, nawet tak jak mówiłem wcześniej, przy 40 km na godzinę dojdzie potrącenia, to są obrażenia bardzo duże. Weźmy bezpieczeństwo we własne ręce, pilnujmy się na drodze, nie wchodźmy bezpośrednio pod jadący samochód. Zwracajmy uwagę na te samochody, patrzmy jaką prędkością zbliża się do przejścia dla pieszych, czy on nas widzi, czy nie widzi. Bo takie jest założenie też, niektórzy mówią, którzy zajmują się bezpieczeństwem, że no przecież ja widziałem ten samochód, jechał, to pewnie też mnie zakładam, że pewnie on mnie też widzi. No niestety tak czasami bywa, że niestety nie widać.
2: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Coś dodać jeszcze chciałby pan na koniec, jakąś taką puentę, która trafiłaby do jednych i drugich, czyli do tych poza kółkiem i do tych na przejściach.
1: Bądźmy bezpieczni, zwracajmy uwagę na wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Jeszcze apel taki króciutki, bo nie rozmawiamy tutaj o pieszych, a chciałbym dodać też kierowcy. Zbliża się właśnie okres przedświąteczny, jesienno-zimowy. Zadbajmy o swoje samochody, stan techniczny. Wymieńmy może wycieraczki, żeby lepiej zbierały wodę, żeby było lepiej widać to wszystko. Uzupełnijmy płyn do spryskiwaczy, żeby ta szyba zawsze była czysta. Będzie wtedy lepiej widać.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gość Radia Bon Ton. Reklama.
3: przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ed Sheeran, czyli Shape of You, czyli twój kształt w Radiu Bonton w rytmie dnia na zegarach 14.21. Za chwileczkę Moloko i The Time Is Now, czyli czas jest teraz, ten czas właśnie jest teraz. Jeżeli macie coś do zrobienia, no to kiedy jak nie teraz, skoro Moloko tak tutaj mówią, więc musi tak być. 14.30 sport z Marcinem Petrukiem, na który serdecznie zapraszam. Ja jeszcze wrócę do mojej rozmowy tutaj z policjantem z drogówki. Słuchajcie, naprawdę, ci, którzy teraz myślą sobie o tych odblaskach, niech myślą o nich na poważnie, bo czas, który przed nami, wiecie, taka plucha, to jest okrutna, a taki odblask może uratować życie, na serio.

0: Reklama.
1: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Hełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
10: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
9: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
10: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
9: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
10: Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
9: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
11: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dobiega końca 6 tydzień przygotowań KKS-u Chełm do 2 sezonu w Tauron Lidze. Nasi siatkarze zwieńczą go meczem kontrolnym z Bogdanką Luk Lublin, który będzie również okazją do oceny poziomu wyszkolenia oraz realizacji następnych założeń. Podobnie jak spotkania rozegrane podczas ostatniego turnieju w Suwałkach, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
14: Same mecze były dość wyrównane. Mimo wyniku 1-3 w zasadzie w większości setów rozegranych toczyła się walka na przewagi. Jestem zadowolony z tych spotkań. Dużo odpowiedzi na pytania. Mogliśmy przetrenować wiele wariantów, to nad czym pracujemy na treningach i myślę, że po prostu krok po kroku będziemy ulepszać naszą grę, modyfikować tak, żeby na starcie ligi ona była optymalna.
13: Ostatni mecz kontrolny przed ligą HKS Chełm rozegra z estońskim Pärnu Work Pali Klubi. Pierwszym rywalem zespołu już w sezonie Tauron Ligi będzie natomiast Cuprum Stilon Gorzów. Sobota i niedziela miną pod znakiem zmagań piłkarskich w chełmskich klasach A i B. Stawce przewodzi Sparta Rejowiec Fabryczny, za nią jest Tatran Kraśniczyn, a podium zamyka Sewena Sawin. Do czołówki zbliża się natomiast m.in. Start Krasny Staw, który w poprzedniej kolejce zgarnął komplet punktów po wyjazdowej wygranej z rezerwami Ruchu Izbica, wspomina trener Roman Rossa.
15: Derby jak to derby, rządzą się swoimi prawami, szalony mecz w Izbicy. Mieliśmy bramkarza, który dawno nie bronił i był to nasz taki słaby punkt. Mecz, myślę, że pod nasze dyktando. Dużo dramaturgii, dużo walki. No jak to w derbach i wiadomo, że tak te mecze będą wyglądały.
13: W weekend 6 jesienną turę rozegrają natomiast zespoły chełmskiej klasy B. Tutaj liderem jest KS Bezek, który zmierzy się z rezerwami Boguchanna. Druga w tabeli Wojsławia Wojsłowice podejmie u siebie Agrost Suchawa, zaś trzeci Hutnik Dubeczno uda się do Fajsławic, żeby zagrać z drugim zespołem Frasati.
11: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio.

Cigala Melody w Radiu Wonton. Za chwileczkę Artur Gadowski i Szczęśliwego Nowego Jorku. Później mój ukochany, ulubiony Teddy Swims. No i informacje dla kierowców od Marcina Petrupa. Ja mam oczywiście informacje dla tych, którzy chcą jakoś przeżyć ten weekend. Wchodzicie na supertydzień.pl. Moja ulubiona zakładka Nie Przegap. O, klik mamy. No i tutaj możecie znaleźć dla siebie wiele, wiele fajnych rzeczy, żeby spędzić ten weekend. Na pewno coś znajdziecie, co tu mamy. No ja wam nie będę teraz czytać, was zanudzać. Jeszcze raz supertydzień.pl, zakładka Nie Przegap. W kalendarzu zapisujecie, co robicie na weekend.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Piątek. W kwestii czasu roboczego już na ostatniej prostej, ale zanim będzie można cieszyć się weekendem, to niebawem trzeba będzie przebić się przez popołudniowe korki. Przede wszystkim te na wiadukcie, rampie brzeskiej, wojsłowickiej, lwowskiej i lubelskiej. Jeżeli chodzi o utrudnienia drogowe, to właśnie lubelska jest wyłączona z ruchu na odcinku pomiędzy podziemiami kredowymi a muzeum, czego powodem jest zlot food trucków, który potrwa do niedzieli włącznie.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. Na, na, na.

Axwell i Ingro, So More Than You Know w Radiu Wonton w rytmie dnia tuż przed godziną 15, czyli to jest nuta dla tych, którzy właśnie kończą pracę i zaczynają weekend, ale ja wam zazdroszczę, przede mną jeszcze 2 godziny. Za chwileczkę Clean Bandit i Rather Be, czyli też taka troszkę weekendowa muzyka, że tak się wyrażę. No i co, jeżeli 15 to wiadomości, no a tam będzie ustawie przedwojennej, no takie rzeczy tworzą. Ceny paliw nadal, temat, który grzejemy. No i praca w nocy. Okazuje się, że zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem, no ale no niestety są ci, którzy pracują w dzień, są ci, którzy pracują nocą, bo muszą i za to jesteśmy im bardzo, bardzo wdzięczni. Dziękujemy.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
5: Na zegarach 15 zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
6: Ustawa przedwojenna powstaje w resorcie obrony narodowej. Ceny paliw niższe od jutra do końca roku. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Dorota Werdycka. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny na Ukrainie. A więcej o tym Grzegorz Kozioł.
7: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
8: To już się trochę dzieje na podstawie ustawy o strategicznych i kluczowych inwestycjach w wojsku i przemyśle zbrojeniowym, ale wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie. Rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą, musimy to robić de facto z automatu.
7: Zdaniem Kośniaka-Kamysza obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze

0: chodzi o straszenie.
1: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
0: Szef MON dodał, że ustawa dotyczyć będzie m.in. regulacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy czy sytuacji zarządzania kryzysowego.
2: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend, teraz w poniedziałek, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego maksymalnie 7 zł 88 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen. Za oceanem osiągają one rekordowe poziomy. Reuters donosi, że Amerykanie oczekują od wspólnoty uwolnienia 120 milionów baryłek, czyli ponad 40% awaryjnych zapasów, jakie mają kraje 27. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, to wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
3: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej. Utrzymujemy ścisły kontakt, by uniknąć w tej kwestii jakichkolwiek zaskoczeń.
2: W Stanach jeździ się przede wszystkim na benzynę, ale z oleju napędowego korzystają rolnicy i kierowcy ciężarówek. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi, nawet 8 tysięcy rocznie umiera. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, wielu trudnych przypadków dałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety regularnie się badały.
4: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mamografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
2: Mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonać bezpłatnie co 2 lata. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Badacze z Finlandii zaobserwowali, że u osób pracujących na wieczorną i nocną zmianę ryzyko wcześniejszego przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy jest o 70% wyższe niż u tych, którzy zaczynają pracę rano.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Dwie oferty na budowę zielonego parkingu przy ulicy Jedność w Chełmie. Tańsza wynosi 492 tysiące złotych i mieści się w budżecie miasta. Wykonawcy jeszcze nie wybrano. Projekt z budżetu obywatelskiego w głosowaniu poparło ponad 1,5 tysiąca mieszkańców. 10 października Krasnystaw będzie obchodził Święto Żołnierza Rezerwy. Na placu 3 maja od 10 do 14 zaplanowano pokaz sprzętu wojskowego i innych służb mundurowych. W Muzeum Regionalnym będzie można obejrzeć wystawę okolicznościową. Seniorzy wystąpią dla seniorów. Chełmska Biblioteka Publiczna i Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na familijne przedstawienie w ramach Tygodnia Seniora.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
8: No i słuchajcie, mamy zmianę w pogodzie. Jest cieplej, 21 stopni w tym momencie. Wiatr troszeczkę lżejszy, 15 km na godzinę, a to jest prawie tyle co nic. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian, 1035 hektopaskali, czyli biometr korzystny. No i jakość powietrza dobra.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
8: No to już oficjalnie weekend pełną gębą, 15:05 na zegarach, ależ cudownie. Kinga Miszczyk, witam Was serdecznie, Radio Bonton w rytmie dnia, jeszcze przez 2 godziny w głośnikach, teraz Lola Young, później A Dlaczego, dzisiaj takie wyjątkowe, bo z Madzią, sami posłuchajcie zresztą, zapraszam serdecznie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Hej, dzisiaj będzie troszeczkę z przymrużeniem oka. Dzisiaj pytanie, które uprzedzam, nie pojawiło się przypadkiem. Zostało mi zadane przez moją znajomą Magdę. Magda ma 30 parę lat i najwyraźniej uznała, że w życiu są sprawy, które po prostu trzeba wreszcie wyjaśnić i ten program od tego jest. A więc Madzia, oto twój piątkowy odcinek. Proszę, zadaj pytanie.
3: Dlaczego banany są krzywe, a nie proste?
2: Bo jak się okazuje, banan ma bardzo konkretny powód, żeby iść w życiu pod górkę, a właściwie do góry. Banan rośnie w kiści, która rozwija się z kwiatu bananowca. Młode owoce początkowo rosną w dół zgodnie z kierunkiem działania grawitacji. Ale potem dzieje się coś ciekawego. Banany zaczynają wyginać się w stronę światła. To zjawisko nazywa się ujemnym geotropizmem, czyli wzrostem przeciwnym do kierunku działania grawitacji. Jednocześnie roślina reaguje na światło, a młode owoce mają tendencję do kierowania się ku niemu. W efekcie banan zaczyna rosnąć łukiem. Najpierw trochę w dół, potem coraz bardziej w bok i do góry. I właśnie dlatego charakterystyczny kształt banana nie jest przypadkiem ani wynikiem tego, że ktoś go przed sprzedażą ręcznie wygina. Chociaż przyznajmy, wyglądałoby to całkiem zabawnie. Co ciekawe, banany nie zawsze są równie mocno wygięte. Kształt zależy między innymi od odmiany warunków wzrostu, dostępu do światła i sposobu, w jaki rozwija się cała kiść. Czyli odpowiedź brzmi: banan jest krzywy, bo podczas wzrostu reaguje na grawitację i światło, a jego owoce wyginają się ku górze. Madzia, mam nadzieję, że teraz możesz spokojnie rozpocząć weekend z poczuciem, że jedna z największych zagadek ludzkości została rozwiązana. A jeżeli wy macie pytanie, które od dawna chodzi wam po głowie, nawet tak absurdalne jak dlaczego banan nie może po prostu rosnąć prosto, koniecznie dajcie znać. Cóż, zostało życzyć wam udanego weekendu, ciepłego i słonecznego i słyszymy się w poniedziałek. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Kurt Nielsen, She's So High w Radiu Bon Ton. Słuchajcie, to jest ten Kurt, który 20 lat temu, 23 chyba nawet, brał udział w światowym idolu razem z Kelly Clarkson. Ja głosowałam osobiście na Kelly Clarkson. Kurt był, no, nie był, że tak powiem, w ramach mojego zainteresowania, ale fajnie, fajnie, że się tak stało. No, ciekawe, co tam się z nim dzieje. Kasia Sienkiewicz teraz, później Gabriel, no i 15.30 wiadomości lokalne w pełnym wydaniu, także zostańcie z nami, kawa, herbata, ciasteczko, kto co woli.

0: Reklama. Energooszczędny hełm to wspólna sprawa. W szkole podstawowej nr 8, szkole podstawowej nr 1 oraz przedszkolu miejskim nr 13 realizowany jest projekt służący poprawie efektywności energetycznej budynków. Inwestujemy w miejsca, w których dzieci i młodzież uczą się każdego dnia, jednocześnie promując odpowiedzialne korzystanie z energii i troskę o środowisko. Pamiętaj, każda zaoszczędzona kilowatogodzina ma znaczenie. Projekty współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
0: Reklama.
2: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Dwie firmy chcą zbudować zielony parking przy ulicy Jedność w Chełmie. Dziś otwarte oferty w przetargu, a tańsza mieści się w kwocie przygotowanej przez miasto. Lubelska spółka zaproponowała 492 tysiące złotych. To o 68 tysięcy mniej niż przewidziane na zadanie 560 tysięcy. Druga oferta złożona przez spółkę Sosnowca opiewa na 738 tysięcy złotych. Obie firmy zdeklarowały 5-letnią gwarancję. Otwarcie ofert nie oznacza jeszcze wyboru wykonawcy. Parking na osiedlu Dyrekcja to pomysł zgłoszony w ubiegłym roku do budżetu obywatelskiego na 2026 rok. Poparło go ponad 1,5 tysiąca mieszkańców. Oczekiwanie na realizację takich projektów było też tematem uwag chełmskich radnych, którzy wskazali, że opóźnienia zniechęcają mieszkańców do udziału w kolejnych edycjach. Zgodnie z założeniem przy ulicy Jedność ma powstać około 50-60 miejsc postojowych. Teren zostanie utwardzony ażurowymi płytami, które pozwolą wodzie przesiąkać do gruntu, a trawie rosnąć w ich otworach. Autor projektu podkreślał także potrzebę zachowania miejscowych drzew. Inwestycja ma uporządkować parkowanie na trawiastym terenie. Wybrana firma będzie odpowiadać zarówno za przygotowanie projektu, jak i budowę. 10 października w Krasnymstawie obchodzone będzie coroczne święto żołnierza rezerwy. Zostało ono ustanowione w 2019 roku przez ministra obrony narodowej jako wyraz szacunku i podziękowania dla rezerwistów za ich nieustanną gotowość do obrony ojczyzny. Data 10 października nawiązuje do historycznego zwycięstwa wojsk polskich pod Koronowem w 1410 roku, gdzie rycerstwo pospolitego ruszenia pokonało siły zakonu krzyżackiego. Wydarzenie to jest uważane za przykład jednej z najszybszych mobilizacji zbrojnych w średniowiecznej Europie.
3: Uroczystość poprzedzi msza święta w kościele świętego Franciszka w Krasnymstawie przy ulicy Piłsudskiego o godzinie 10. Dalsza część, myślę, że to będzie godzina 11.15, 11.30. Odbędzie się dalsza część na placu 3 Maja. Będzie się odbywała zgodnie z ceremoniałem wojskowym, począwszy od stworzenia medlunku przez dowódcę uroczystości, odegranie hymnu państwowego poprzez apel poległy, sławę honorową, kończąc na złożeniu wieńców pod pomnikiem bohaterom ziemi krasnostawskiej, a następnie odbędzie się defilada pododdziałów uczestniczących w tej uroczystości. Asystę honorową wystawia 19. Nadburzeńska Brygada Obrony Terytorialnej w Chełmie.
2: Mówi major rezerwy Janusz Rzepka, prezes Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. Dwie godziny później w Muzeum Regionalnym będzie można obejrzeć wystawę okolicznościową. Natomiast w godzinach 10.14 na placu 3 Maja odbędzie się pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz innych służb mundurowych. Mieszkańcy i młodzież będą mieli okazję obejrzeć nowoczesny sprzęt, zadać pytania żołnierzom oraz dowiedzieć się więcej o specyfice służby w wojsku i innych formacjach mundurowych.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
2: Chełmska Biblioteka Publiczna i Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na familijne przedstawienie skierowane do seniorów.
4: Już w pierwszym tygodniu rozpoczynamy Weekend Seniora z Kulturą. Jest to taka ogólnopolska akcja i my jako biblioteka aktywnie się włączamy, organizując wydarzenia kierowane tak naprawdę do wszystkich, nie tylko do seniorów, chociaż dedykowane dla seniorów. W poniedziałek o godzinie 9 wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych zapraszamy Państwa na familijny spektakl Pan Drops i jego trupa Jana Brzechwy. Myślę, że dostarczy on nam wielu wrażeń, wielu emocji.
2: Mówi Katarzyna Sokołowska, dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Na scenie wystąpią aktorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku Renata Adamczyk, Barbara Daruk, Elżbieta Król, Krystyna Lewczuk, Leokadia Łódź, Antonina Świderska, Danuta Szajder, Bogusław Mikołajczyk, Bogdan Słomiński, a funkcję suflera pełnić będzie Marianna Małek. Pierwszy pokaz zaplanowano jutro o godzinie 9. Wstęp na oba spektakle jest bezpłatny.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Portugal, The Man, Feel It Still w Radiu Bon Ton. Oczywiście w rytmie dnia, które nadal trwa. Dzisiaj jest piątek, jakby komuś umknęło, to wychodzi nowy numer Super Tygodnia. To, co jest tam w środku, to wiecie, najważniejsze, ale dla mnie bardziej niż najważniejsze jest to, co jest z tyłu, czyli horoskop, krzyżówka, wykreślanka oraz sudoku. Nie ukrywam, że to są pierwsze rzeczy, za które się biorę, kiedy biorę w ręce najnowszy numer, także polecam serdecznie, że tak powiem, oddech dla mózgu gwarantowany. Właśnie, jeżeli chodzi o oddech, za niedługo już Sylwester. No i wyobraźcie sobie, że Sylwester z dwójką TVP już ogłosiło, że znowu będzie w Katowicach. My czekamy na informacje, co tam u nas będzie się działo w Chełmie. Już się nie mogę doczekać.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Korki mamy obecnie na Lubelskiej, wiadukcie wokół rond Jana Pawła II z win turbinowego Idmowskiego. Prace drogowe są prowadzone na Przemysłowej, więc wyłączona z użytku jest jej część między Rolniczą a Fabryczną. Ale drogowce działają również na ulicy Wyszyńskiego. Na swoją kolej, jak weźmiemy to z perspektywy ubytków w drodze, czekają Obłońska, Kopernika i Sienkiewicza. Póki nie stanie się to faktem, uważajcie tam na ubytki i nierówności.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Reklama.
1: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Reklama.
6: Mamy 16, zapraszam na wiadomości.
7: Śmiertelny wypadek na torach pod Warszawą. Pociągi opóźnione. Niższe ceny paliw wpłyną na inflację, mówi minister energii. Sanatoria tanieją i pobyty na NFZ i wyjazdy komercyjne. Dorota Werdycka. Śmiertelny wypadek na torach na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock. Pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock potrącił pieszego. Powołana do tego komisja oraz służby wyjaśnią okoliczności tej tragedii. A w związku z wypadkiem utrudnienia w ruchu pociągów SKM-ki. Pociągi mogą być opóźnione o około pół godziny. Niektóre składy mogą być odwołane albo jechać skróconą trasą. Warszawski ZTM wprowadził honorowanie biletów kolei mazowieckich. Koleje mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity na trasach Warszawa-Łuków, Warszawa-Dęblin i Warszawa-Skierniewice. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z na trasie PKP Falenica, PKP Otwock. Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, startuje na stacjach w całym kraju. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej.

0: niż 6,73 zł. Benzyny 98, 7,59 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
0: Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali dziś hołd poległemu policjantowi. 29-letni funkcjonariusz z komendy w Bolesławcu zginął pełniąc służbę. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym, gdzie do policjantów miał zacząć strzelać 33-latek podejrzewany o kradzieże, teraz z zarzutami o zabójstwo. Dziś, kiedy w rodzinnej miejscowości policjanta trwał pogrzeb, funkcjonariusze w całym kraju wyszli przed komendy, by zasalutować.
2: Włączamy sygnały świetlne dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
0: Opowiada Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Poległy policjant ze stopnia sierżanta został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta. Pobyt w sanatoriach tańszy i to zarówno wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i te komercyjne. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
3: Koszty, które ponosi pacjent, to są właśnie częściowe koszty tej stawki hotelowo-żywieniowej. Przypomnę, że NFZ nie finansuje też kosztów transportu do i z uzdrowiska, no i pozostałych kwestii, na przykład parkingu, tak?
0: Mimo niższych cen to właśnie jesienią i zimą kurasjusze częściej rezygnują z wyjazdów mimo wystawionego skierowania. Na świat przyszły latem w mazurskim Centrum Bioróżnorodności Kumak, a teraz wróciły na łono natury. 34 żółwie błotne, które wykluły się z jaj w inkubatorach, zaczynają swoje samodzielne życie na wolności. Wykluły się w sztucznych warunkach, bo jaja zostały złożone w miejscu, w którym planowano prace polowe z użyciem ciężkiego sprzętu. Dlatego jaja zostały przeniesione, a młode żółwie ruszyły w świat. W Polsce żyje od 1000 do 2000 przedstawicieli tego gatunku.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
6: Z prawdziwą panią z Anglii.
7: Słuchajcie, zapowiada się piękny weekend. W tym momencie na termometrach 21 stopni jest pięknie i słonecznie. Wiatr i ciśnienie nadal bez zmian. 1035 hektopaskali, więc biometr korzystny. Jakość powietrza dobra, więc w sam raz na spacery.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
6: Z prawdziwą panią z Anglii.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
7: Już mam, słuchajcie, ten film to właśnie miłość. Tak, to jest ten, który kocham i uwielbiam. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie w ostatniej godzinie naszego spotkania. Teraz w głośnikach Jungle, Someday, Somewhere.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie Ty.
3: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
4: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
1: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
10: Bonton Radio.
11: You've got-

Dobra, tak sobie pomyślałam, że o godzinie raczej nie będę już mówić, bo niektórzy są w pracy, ja tutaj już piątek z pompą otwieram. Powiem tylko, że za niedługo 16:30 i sport z Marcinem Pytrukiem, na który serdecznie zapraszam. No i oczywiście wskakujemy na supertydzień.pl, zakładka Nie przegap. Jeszcze raz patrzymy, co tam fajnego, i zapisujemy sobie w kalendarzu bądź nie, bo przeleżenie całego weekendu w takim słońcu i nic nie robienie, to też jest bardzo dobre.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513 876 190.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Lider swojej grupy w trzeciej lidze Chełmianka Chełm w niedzielę rozegra spotkanie 11 jesiennej kolejki, a w niej powalczy o punkty na wyjeździe z Hetmanem Zamość, zapowiada trener biało-zielonych Ireneusz Pietrzykowski.
9: No na pewno już taką wyczuwa się atmosferę derbową, bo to wiadomo, że to jest ważne, bardziej wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Tym bardziej, że no, Hetman dość długo gdzieś tam funkcjonował niżej i to są derby takie pierwsze od dłuższego czasu. Na pewno Hetman podbudowany po zwycięstwie w Ostrowcu. My też no, wróciliśmy do wygrywając Podlasie, także na pewno taki mecz, który budzi większe emocje i jedziemy tak, żeby punkty pojechały do Chełma.
8: Początek niedzielnego spotkania o godzinie 15. Na domową murawą Chełmianka wraca 10 października, żeby podjąć start Starachowice. W sobotę natomiast po raz 9 w tym sezonie o punkty powalczy czwartoligowy Bóg Hanna. Obecnie przedostatni w tabeli zespół podejmie na własnej murawie zamykającej ją rezerwy Górnika Łęczna. Pierwszy gwizdek na Stadionie Leśnym o godzinie 16. W weekend 8 kolejka rundy jesiennej czeka drużyny walczące o punkty w chełmskiej klasie okręgowej. Obecnie lideruje w niej Ekoróżanka, mimo że w poprzednim meczu uległo u siebie ZGKS-owi Brat Cukrownik Sienica Nadolna, wspomina trener Kamil Karwadiuk.
10: Podobnie jak w tamtym sezonie, też 2 razy przegraliśmy z tym zespołem. Jakoś nie mamy szczęścia do tego zespołu. Zdobyliśmy bramkę w 90 minucie na 3-2. I ostatnie 4 minuty mieliśmy jedną kontrowersję, gdzie boczny sędzia pokazuje, że nasz bramkarz został faulowany, bo poszedł na rzut rożny, ale niestety no, sędzia główny inaczej uznał, choć mógłby mieć inne zdanie, no ale no, nie można wygrać meczu grając 7 minut w drugiej połowie. No, po prostu nie przystoi nam jako zawodnikom i zespołowi taka gra. No i nic, no, przegrany mecz, nie wszystko się wygra.
8: Weekendowym liderem Ekoróżanki będzie Frasati Fajsłowice. Druga w okręgowej tabeli Granica Dorochusk powalczy o punkty z Hetmanem Żółkiewka, zaś trzecie Ogniwo Wierzbica z Włodawianką. Dobiega końca szósty tydzień przygotowań HKS-u Chełm do drugiego sezonu w Tauron Lidze. Nasi siatkarze zwieńczą go meczem kontrolnym z Bogdanką Luk Lublin, który będzie również okazją do oceny poziomu wyszkolenia oraz realizacji następnych założeń. Podobnie jak spotkania rozegrane podczas ostatniego turnieju w Suwałkach, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
11: Same mecze były dość wyrównane. Mimo wyniku 1-3 w zasadzie w większości setów rozegranych toczyła się walka na przewagi. Jestem zadowolony z tych spotkań. Dużo odpowiedzi na pytania. Mogliśmy przetrenować wiele wariantów, to nad czym pracujemy na treningach i myślę, że po prostu krok po kroku będziemy ulepszać naszą grę, modyfikować tak, żeby na starcie ligi ona była optymalna.
8: Ostatni mecz kontrolny przed ligą HKS Chełm rozegra z estońskim Pärnu Work Pali Klubi. Pierwszym rywalem zespołu już w sezonie Tauron Ligi będzie natomiast Cuprum Stilon Gorzów. Sobota i niedziela miną pod znakiem zmagań piłkarskich w chełmskich klasach A i B. Stawce przewodzi Sparta Rejowiec Fabryczny, za nią jest Tatran Kraśniczyn, a podium zamyka Sewena Sawin. Do czołówki zbliża się natomiast m.in. Start Krasnystaw, który w poprzedniej kolejce zgarnął komplet punktów po wyjazdowej wygranej z rezerwami Ruchu Izbica, wspomina trener Roman Rossa.
12: Derby jak to derby, rządzą się swoimi prawami, szalony mecz w Izbicy. Mieliśmy bramkarza, który dawno nie bronił i był to nasz taki słaby punkt. Mecz przeżył pod nasze dyktando. Dużo dramaturgii, dużo walki. No jak to w derbach i wiadomo, że tak te mecze będą wyglądały.
8: W weekend szóstą jesienną turę rozegrają natomiast zespoły chełmskiej klasy B. Tutaj liderem jest KS Bezek, który zmierzy się z rezerwami Bogu Hanna. Druga w tabeli Wojsławie Wojsłowice podejmie u siebie Agros Suchawa, zaś trzeci Hutnik Dubeczno uda się do Fajsławic, żeby zagrać z drugim zespołem Frasati.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Czujecie te ciepełko na pleckach, na twarzy? No właśnie, słońce daje się we znaki, jest piękna, cudowna pogoda. Mówiłam wcześniej o tym, że możecie siedzieć w domu. W sumie to nie, wyjdźcie gdzieś. Ostatnie podrygi, chciałam powiedzieć lata, słońca, można łapać. Witamina D jak najbardziej potrzebna zaraz przed zimą, przed ponurą jesienią, którą nawiasem mówiąc uwielbiam. No i ja też muszę pomyśleć, co to robić w weekend, bo tak siedzieć znowu, jak takie słońce, to tak o, z piesem gdzieś pójdę, tak.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Od poniedziałku rusza Chełmski Tydzień Seniora. Przez najbliższe kilka dni starsi mieszkańcy naszego miasta będą mogli skorzystać z wielu atrakcji w instytucjach miejskich, a dzisiaj powiem wam trochę o tym więcej. Janek Zieliński, zapraszam. Ten tydzień to świetna okazja, żeby skorzystać z wielu rzeczy, które zaoferuje miasto. O czym więcej mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm.
3: 5 października rozpocznie się Chełmski Tydzień Seniora. To tydzień pełen spotkań, aktywności, wiedzy i dobrej zabawy. Przygotowany z myślą o chełmskich seniorach. W programie znalazły się m.in. bezpłatne badania, warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, koncerty i spektakle. Seniorzy będą mogli również skorzystać z aktywności sportowych, tężni solankowych, kręgli, squasha, tenisa stołowego czy strefy saun. Zaplanowano także zwiedzanie muzeum i chełmskich podziemi kredowych. Szczególnym wydarzeniem będzie finał tygodnia. 14 października w Chełmskim Domu Kultury podczas spotkania zostanie rozstrzygnięty konkurs Miejsce przyjazne seniorom. Nie zabraknie także rozmów o bezpieczeństwie finansowym, ochronie przed oszustami oraz bezpieczeństwie i przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
2: Ze wspomnianych tężni solankowych czy też pozostałych aktywności fizycznych będzie można skorzystać między 5 a 11 października w Chełmskim Parku Wodnym. W wybrane dni otwarte będą też placówki chełmskich przychodni miejskich oraz szpital, gdzie będzie można zmierzyć sobie ciśnienie, krew, można będzie też sobie sprawdzić, pozyskać porady zdrowotne, takie podstawowe rzeczy, no i sporo atrakcji kulturalnych. I tutaj pojawia się pytanie, co ma to wspólnego ze zdrowiem? A to, że można się zintegrować, czy nawet po prostu wyjść do ludzi. Samotność nie służy zdrowiu, a jak wielokrotnie już udowadnialiśmy na antenie Radia Bon Ton, jesień życia nie musi oznaczać siedzenia samemu w domu i nic nie robienia. Szczegółowy harmonogram możecie dostać w Departamencie Spraw Obywatelskich Chełmskiego Magistratu lub na stronie Urzędu Miasta Chełm. A za dzisiaj wam dziękuję, życzę miłego weekendu i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
7: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
5: Reklama.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
5: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

No i stało się. Kończymy Radio Bonton w rytmie dnia. Zbliża się godzina 17, więc dla mnie czas już do domu. Weekend przede mną. Na horyzoncie dużo fajnych rzeczy. Coś tam sobie powpisywałam do kalendarza. I pies, i spotkania ze znajomymi, i troszeczkę czasu dla siebie. Wam też życzę dużo dobrego w ten weekend, żebyście spędzili go tak, jak sobie życzycie. Spotykamy się na antenie już we wtorek. Tak, patrzę na kalendarz. We wtorek od 12. Kinga Miszczyk, dziękuję za dzisiaj jeszcze raz i do usłyszenia we wtorek. Pa!

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to...

0: Dorowy pudliszki 3,49 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Reklama. Bon Ton Radio. 104 i 9.

0: Ksiądz Stalker z Małopolski trafi do tymczasowego aresztu. We Francji wciąż protestują licealiści, 400 szkół zamkniętych. Dziś wieczorem Polska podejmie Rumunię na Stadionie Narodowym. Dorota Wertycka. 2 miesiące aresztu dla wikariusza z Głogowa Małopolskiego. Karol H. jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szczegóły zna Marcin Starzec.
1: Śledczy ustalili, że ksiądz śledził pokrzywdzonego, fotografował go i nagrywał z ukrycia blisko przez pół roku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
2: Wysyłał wiadomości tekstowe, również za pomocą portali społecznościowych do pokrzywdzonego, informujący o tym, że wie, gdzie on przebywa, wie, co w tym czasie robi. Śledził go w miejscach publicznych, wykonując zdjęcia pokrzywdzonego, nagrywając filmy.
1: Jak udało mi się ustalić, pokrzywdzony to nastolatek, którego ksiądz uczył religii. Do tego miała ich łączyć bliższa relacja. I gdy chłopak chciał ją zakończyć, ksiądz nie chciał się z tym pogodzić. Szantażował go ujawnieniem informacji z życia prywatnego i pisał do jego znajomych, zniesławiając go.
0: Areszt za podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym. Sąd w Elblągu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 46-latka podejrzanego o podłożenie pojemników z łatwopalną cieszą przy przyłączu gazowym budynku jednej z elbląskich firm. Grzegorz H. jest podejrzany o usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów.

0: łatwopalnych. Grozi mu do 10 lat więzienia. 400 liceów jest zamkniętych przez władze. Liczne zajęcia prowadzone są zdalnie. Trwają też blokady szkół. Tak wygląda kolejny dzień protestów we Francji. Licealiści domagają się większych nakładów finansowych na szkoły. Zwracają też uwagę na braki kadrowe i przeładowany program nauczania. W 55 liceach doszło do aktów przemocy, starć oraz aktów wandalizmu. Ruch objął ponad 1/4 francuskich szkół średnich i około 30 uniwersytetów. Złota piękna jesień za oknami, ale uwaga, niech to nie zwiedzie planujących weekend w Tatrach. W wyższych partiach gór zagościła już zima. Może być bardzo niebezpiecznie.
1: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
0: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk MGW. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Mowa o kasku, rakach i czekanie. To ma być pojedynek dwóch drużyn, które zranione są w tym sezonie brakiem awansu na mundial i zaliczyły kiepski początek Ligi Narodów. Tak o meczu mówią szkoleniowcy. Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Rumunię. Błażej Kulesza.
2: Część kibiców i dziennikarzy mówi wprost, że będzie to mecz o pozostanie na ławce trenerskiej dla obu szkoleniowców. Legenda rumuńskiej piłki i selekcjoner tej drużyny, Gorge Hagi, pytany o Polaków, obawia się tylko jednego zawodnika.
3: Lewa i lewa.
2: Lewy, lewy i jeszcze raz lewy. Na razie Hagi pozostaje pod ostrzałem rumuńskiej prasy, która zarzuca trenerowi chaos na boisku i utratę w dwóch meczach Ligi Narodów aż 6 bramek.
0: A pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Chór Rapsodia i dyrygent Krzysztof Olejniczak otrzymali dziś odznaczenia za zasługi dla hełma. Prezydent Jakub Banaszek uhonorował grupę z drugiego liceum ogólnokształcącego za działalność artystyczną i promocją miasta, a zespół niedawno odniósł sukcesy w konkursie chóralnym w Hiszpanii. Woda z wodociągu Wola Wereszczyńska w gminie Urszulin może służyć wyłącznie do spłukiwania toalet. Po wykryciu enterokoków ograniczenia objęły około 3,5 tysiąca mieszkańców. Uruchomiono zastępcze punkty poboru i wydawanie wody butelkowanej. A za niecałe pół godziny w wiadomościach także o naborze do najnowszej, 19. już edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Wacława Iwaniuka.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Hełm, ulica Lubelska 31.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Na brak słońca w ten weekend raczej nie będziemy narzekać. Jutro chmury mogą się pojawić tylko na Pomorzu i na Zachodzie, na termometrach od 17 do 23 stopni. W niedzielę natomiast od 16 do 21 popadać może na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Kujawach i w województwie lubuskim.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
9: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam i zapraszam na muzyczną kartkę z kalendarza. Otwieramy naszą muzyczną kronikę na dacie 2 października. Mamy dziś na liście rockowe legendy, popowe diwy, ikony soulu i historyczne debiuty. A zaczynamy od roku 1945. Właśnie wtedy w Chicago urodził się Donny Hathaway, jeden z najważniejszych i najbardziej utalentowanych wokalistów soulowych swojej epoki. Jego duet z Robertą Flack, Where's the Love, stał się klasykiem. Przenieśmy się do roku 1971. Tego dnia wydano w Wielkiej Brytanii singiel Imagine Johna Lennona. Chociaż świat usłyszał ten utwór wcześniej, jego brytyjska premiera sprawiła, że ten uniwersalny hymn pokoju stał się globalnym symbolem. W tym samym roku i tego samego dnia na świat przyszła Tiffany, amerykańska wokalistka popowa, której hity takie jak I Think We're Alone Now uczyniły ją jedną z największych nastoletnich gwiazd lat 80. Teraz rok 1978. Właśnie tego dnia zespół The Police zagrał swój pierwszy koncert w Stanach Zjednoczonych. Występ w Nowym Jorku zapoczątkował ich dominację na amerykańskim rynku i udowodnił, że brytyjski punk New Wave ma się świetnie. Kolejna ważna data to rok 1999. Tego dnia ukazał się album No Angel Dido. Krążek zawierający m.in. utwór Thank You, który samplował Eminem, stał się jednym z najlepiej sprzedających się debiutów w historii i globalnym fenomenem. I na koniec rok 2000, właśnie wtedy album The Marshall Mathers LP Eminema uzyskał status diamentowej płyty w USA. Fakt ten jest symbolicznym przypieczętowaniem jego statusu i kulturowego wpływu. Krążek sprzedał się w ponad 10 milionach egzemplarzy, stając się jednym z najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów. Posłuchajmy jednego z kontrowersyjnych i przełomowych hitów, który promował ten diamentowy album i stał się głosem całego pokolenia, czyli The Real Slim Shady, Eminem.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama. Bon Ton Radio. Po godzinie.

0: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm, Aleja Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
2: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 17.30. Promują Chełm swoją muzyką. Dziś odebrali wyróżnienia za zasługi dla miasta. Chór Rapsodia i jego dyrygent Krzysztof Olejniczak zostali uhonorowani podczas uroczystego spotkania w drugim liceum ogólnokształcącym. Odznaczenia wręczył prezydent Chełma Jakub Banaszek. To wyraz uznania dla wieloletniej pracy, zaangażowania i działalności artystycznej zespołu oraz jego dyrygenta.
3: Chciałbym w imieniu miasta po pierwsze podziękować za godne reprezentowanie naszego miasta. Kiedy widziałem podczas tej promocji wiele miejskich akcentów, byłem wzruszony, bo to jest to, na czym nam zależy. I to jest dla mnie osobiście bardzo ważne. Chciałem wam pogratulować tego wyróżnienia. Zasłużyliście na to swoją ciężką pracą.
2: Wyróżnienie podkreśla także rolę Rapsodii w kulturalnym życiu Chełma. Chórzyści swoimi występami promują miasto i podtrzymują tradycję wspólnego śpiewania, a niedawno odnieśli sukcesy w chóralnym konkursie w Hiszpanii. Około 3,5 tysiąca mieszkańców gminy Urszulin korzystających z wodociągu Wola Wereszczyńska zostało objętych ograniczeniami po wykryciu enterokoków w próbce wody. Sanepid dopuścił jej używanie wyłącznie do spłukiwania toalet. Gminny Zakład Usług Komunalnych uruchomił zastępcze punkty poboru i zapowiedział wydawanie wody butelkowanej. Komunikat inspektora sanitarnego we Włodawie obejmuje odbiorców z 17 miejscowości. Wody nie można wykorzystywać do picia, przygotowywania posiłków i napojów, płukania owoców oraz warzyw, produkcji lodu ani mycia naczyń. Zakaz obejmuje również higienę osobistą, pranie i sprzątanie. Ograniczenia obowiązują do wydania kolejnego komunikatu sanitarnego. A wodę z ujęcia Wereszczyn można pobierać z hydrantów przy OSP w Wereszczynie, OSP w Andrzejowie oraz kilku innych punktach na terenie gminy. Wczoraj o 7.30 rozpoczęto wydawanie wody butelkowanej w siedzibie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie. Osoby potrzebujące pomocy mają wskazywać GOPS i sołtysi.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Ruszył nabór do 19. ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Wacława Iwaniuka.
4: Konkurs jest adresowany do wszystkich miłośników poezji, piszących wiersze. Wymóg jest taki, żeby mieć obywatelstwo polskie, można mieszkać w kraju i za granicą. Trzeba nadesłać zestaw 5 wierszy, które do tej pory nie były nigdzie publikowane i nie były nigdzie nagrodzone. Nadsyłanie konkursowych wierszy trwa do 31 marca, natomiast oficjalne rozstrzygnięcie, podanie wyników, podsumowanie i biesiada poetycka będzie miała miejsce w maju 2027.
2: Mówi Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu i dodaje.
4: Muszę powiedzieć, że przez te 18 edycji konkurs naprawdę ma rangę, powiedziałabym nawet ponadkrajową, ponieważ co roku zdarzają się wiersze właśnie nadsyłane z różnych stron świata i jest to konkurs, który faktycznie przyciąga wielu uczestników, bo zdarza się, że mamy bardzo często ponad setkę konkursowych zestawów. To jest naprawdę bardzo, bardzo znany konkurs, już z pewną renomą, rozpowszechniony w środowiskach poetyckich, na różnych forach literackich. Także liczymy, że ta 19. edycja również odniesie sukces.
2: Zainteresowani udziałem w konkursie, szczegółowe informacje mogą znaleźć na stronie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu.
0: Bonton Radio po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No hej, jeżeli po dwóch poprzednich odcinkach zaczęliście podejrzliwie patrzeć na każdego czarnego ptaka, to bardzo dobrze. Ale dzisiaj będzie łatwiej, bo nasze dwa dzisiejsze krukowate trudno pomylić z wroną. Jest to sroka i sójka. Jedna wygląda jak połączenie czerni i bieli. Druga ma na skrzydle coś, co wygląda jak niebieskie piórka. Zacznijmy od sroki. Czarna głowa, czarne skrzydła, biały brzuch i charakterystyczne białe elementy na skrzydłach. A do tego bardzo długi ogon. To chyba najłatwiejszy sposób, żeby ją rozpoznać. Jeżeli widzicie czarno-białego ptaka z ogonem, który wygląda jakby był zdecydowanie za długi do jego ciała, to najpewniej właśnie sroka. Sójka jest zupełnie inna, ma brązowo-różowe ciało, czarny element przy policzku i najbardziej charakterystyczny szczegół – niebieskie pióra na skrzydle. Do tego jest bardzo sprawna w ukrywaniu się. Sójka związana jest głównie z terenami zadrzewionymi, ale możemy spotkać ją również w parkach i ogrodach. I tutaj dochodzimy do jednej z najciekawszych cech. Sójka jest świetnym magazynierem. Jesienią zbiera m.in. żołędzie i ukrywa je w różnych miejscach. Nie robi jednej wielkiej spiżarni. Tworzy mnóstwo małych zapasów, a potem część z nich odnajduje. A część, no właśnie, części nie odnajduje. To może mieć znaczenie dla lasu, bo z pozostawionych nasion mogą wyrosnąć nowe drzewa, czyli sójka robi coś, co wygląda jak zwykłe. Schowam sobie jedzenie na później, a przy okazji uczestniczy w rozsiewaniu drzew. Sroka również jest niezwykle ciekawym ptakiem. Jest bardzo dobrze przystosowana do życia w zmienionym przez człowieka w środowisku. Możemy spotkać ją w miastach, parkach, ogrodach i na terenach otwartych. A jej charakterystyczny wygląd sprawia, że właściwie trudno pomylić się z którymkolwiek z naszych wcześniejszych bohaterów. I teraz mamy już całą szóstkę. Kruk, największy cały czarny, klinowaty ogon, wrona siwa, szare ciało, czarna głowa i skrzydła. Gawron, czarny z jasną skórą u nasady dzioba. Kawka, mniejsza, szara głowa i jasne oczy. Sroka, czarno-biała i z bardzo długim ogonem. Sójka, brązowa z charakterystycznym niebieskim fragmentem na skrzydle. I nagle okazuje się, że wrona to naprawdę bardzo nieprecyzyjna odpowiedź. A najlepsze jest to, że wszystkie te ptaki możemy obserwować praktycznie bez specjalnego sprzętu. Nie potrzebujemy lornetki za kilka tysięcy złotych, nie musimy jechać do rezerwatu. Czasami wystarczy spacer po hełmie i trochę uważniejszego patrzenia, bo kiedy już raz nauczycie się rozpoznawać krukowate, nagle zwykły spacer zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. O, kawka, a tam gawron, o proszę, sójka. I nagle zamiast sześciu podobnych czarnych ptaków mamy sześć różnych historii. No i trzeba dodać, że te nasze krukowate to niezłe bałaganiarze są, że tak powiem. No ale w sumie to też nasz obowiązek, żeby te śmieci, które my tam wyrzucamy, były zabezpieczone, żeby ptaki się do nich nie dobrały, no ale wiadomo, krukowate są bardzo inteligentne. Także jest to w tym momencie walka z wiatrakami. No nic, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, udanego weekendu i słyszymy się w poniedziałek. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para koncerta.
4: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
5: sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Nas wyróżnia hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Od jutra paliwo będzie tańsze, rząd przywraca regulację cen. Będzie też nowa ustawa, która ma ułatwić inwestycje wojskowe w Polsce. A na Oktoberfest nie trzeba wcale wybierać się do Niemiec. Można do Szczecina. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już jutro benzyna będzie tańsza. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7,88. Mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące. Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
0: To największy program osłonowy w Europie. Będzie kosztować budżet państwa około 5 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
2: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
0: Minister obrony wyjaśnia, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje, a także dotyczy sytuacji.

0: sytuacji zarządzania kryzysowego. Po kilku godzinach utrudnień wrócił ruch pociągów między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Ruch był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu pieszego przez pociąg szybkiej kolei miejskiej. Tysiące osób wyszły na ulice Madrytu, domagają się większej ochrony dla osób wynajmujących mieszkania. Protest odbywa się tuż przed ważnym głosowaniem w hiszpańskim parlamencie nad zmianami w prawie mieszkaniowym. Nowe przepisy mają m.in. utrudnić eksmisję i przedłużać umowy najmu. Wynik głosowania jest niepewny, a stawką może być nawet decyzja o przedterminowych wyborach. Protesty wybuchły po głośnej eksmisji 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała 70 lat. Młodzi ludzie okupują plac Puerta del Sol w Madrycie, rozłożyli tam setki namiotów. Pisarz Szczepan Twardoch odebrał w Europejskim Centrum Solidarności nagrodę wydawniczą Ambasador Nowej Europy za powieść Null. Autor nazwał ją kluczową w swoim dorobku, a jury w werdykcie było zgodne. To jedna z najważniejszych polskich powieści ostatnich lat i zarazem wyjątkowy literacki zapis doświadczenia wojny w Ukrainie. Uhonorowany w Gdańsku został także wydawca, wydawnictwo Marginesy. Oktoberfest nie tylko w Niemczech, ale i w Szczecinie. W stolicy zachodniego Pomorza rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Jak mówi Celina Wołosz z Urzędu Miasta, to okazja nie tylko dla tych, którzy chcą czegoś na Oktoberfeście spróbować, ale też dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć, bo właściciele browarów będą opowiadać, jak hobby przekuć w biznes.
1: Będą opowiadać o swoich produkcjach, o tych, jak taką produkcję domową otworzyć, a później ją przeobrazić właśnie już w produkcję nieco bardziej masową.
0: Impreza w Szczecinie potrwa do końca weekendu.
2: Bonton Radio. Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Geo 7-6, 6-7, 6-2. Mecz trwał 2 godziny i 27 minut. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie 26 w rankingu ATP Karen Khachanov. Rosjanin wygrał ich jedyny dotychczasowy pojedynek, który odbył się prawie 7 lat temu w Wiedniu. Tak dobrze jak Hurkaczowi nie poszło dziś w Pekinie naszym tenisistkom. Swoje mecze przegrały i Magdalena Fręch, i Maja Chwalińska, finalistka Rolanda Garosa ugrała raptem 4 gemy z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastremską, a mecz śledził Błażej Kulesza.
4: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastremską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po 2. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1. Tym samym marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA Polka będzie musiała odłożyć na przyszłość.
3: A Magdalena Fręch także w drugiej rundzie przegrała w Pekinie z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6, 2-6. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis zrezygnował ze startu w hali w zbliżającym się 2027 roku, aby lepiej przygotować się do pozostałej części sezonu. Podejmuje tę decyzję, aby dać mojemu organizmowi czas na regenerację, dlatego też nie zamierzam wystąpić w halowych mistrzostwach Europy w marcu w Walencji, napisał Szwed w mediach społecznościowych. Najważniejszą imprezą dla lekkoatletów będą w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Pekinie, które odbędą się w połowie września.
0: Jutro nadal słonecznie, a chmur przybędzie na północy i na północnym zachodzie Polski. Temperatura przeważnie około 20, może 21 stopni. Cieplej na południu, nawet 23. Wiatr słaby, nieszkodliwy, a ciśnienie pozostanie wysokie i stabilne.
2: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Tym razem naszą uwagę w Bliżej Kultury kierujemy w stronę seniorów. Choć wydarzenia, o których za chwilę opowiemy, połączą zapewne całe pokolenia. Przed nami już 13. edycja ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. To wspaniała okazja, by bez pośpiechu odkryć bogactwo lokalnych muzeów i galerii. Do akcji aktywnie włączają się instytucje z naszego regionu. Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zaprasza wszystkich seniorów powyżej 60. roku życia do bezpłatnego zwiedzania swoich ekspozycji. Swoje drzwi szeroko otwiera również Muzeum Ziemi Chełmskiej. W sobotę seniorzy będą mogli bezpłatnie obejrzeć wystawy w budynkach przy ulicy Lubelskiej 56A oraz 57. Z kolei w niedzielę muzealnicy zapraszają dodatkowo do klimatycznej dawnej kaplicy Świętego Mikołaja przy ulicy Świętego Mikołaja 4. Kolejną propozycję przygotowała Chełmska Biblioteka Publiczna we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Uczestnicy przygotowali barwny, pełen humoru spektakl familijny na podstawie klasycznego tekstu Jana Brzechwy, Pan Drops i jego trupa. To opowieść o wędrownych artystach, magii teatru i sile przyjaźni. Przedstawienie będzie można obejrzeć dwukrotnie. Najpierw w sobotę 3 października o godzinie 11 właśnie w ramach Weekendu Seniora z Kulturą oraz w poniedziałek 5 października o godzinie 9. Warto dodać, że sobotnio-niedzielne wydarzenia to zaledwie wstęp do większego świętowania. Już od poniedziałku w Chełmie oficjalnie rusza Chełmski Tydzień Seniora z Kulturą. O tym, co dokładnie przygotowano dla mieszkańców, opowie Kacper Jasyk z chełmskiego magistratu.
3: 5 października rozpocznie się Chełmski Tydzień Seniora, który potrwa do 11 października. To tydzień pełen spotkań, aktywności, wiedzy i dobrej zabawy, przygotowany z myślą o chełmskich seniorach. W programie znalazły się m.in. bezpłatne badania, warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, koncerty i spektakle. Seniorzy będą mogli również skorzystać z aktywności sportowych, tężni solankowych, kręgli, squasha, tenisa stołowego czy strefy saun. Zaplanowano także zwiedzanie muzeum i chełmskich podziemi kredowych. Szczególnym wydarzeniem będzie finał tygodnia. 14 października w Chełmskim Domu Kultury podczas spotkania zostanie rozstrzygnięty konkurs Miejsce przyjazne seniorom. Nie zabraknie także rozmów o bezpieczeństwie finansowym, ochronie przed oszustami oraz bezpieczeństwie i przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Szczegółowy harmonogram Chełmskiego Tygodnia Seniora dostępny jest w Departamencie Spraw Obywatelskich oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm.
2: Zachęcamy do aktywnego spędzania nadchodzących dni i wspólnego wyjścia do muzeów oraz teatru. A teraz oddaję głos i zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
4: Dziś w naszym spotkaniu z historią i tradycją Chmielaków Krasnostawskich zatrzymamy się przy czymś, co dla wielu osób jest nierozłącznym elementem tego święta. Opowiem o korowodzie chmielakowym. Choć korowód kojarzy nam się właśnie z chmielakami, to przecież nie jest to zwyczaj tylko i wyłącznie zarezerwowany dla tego święta. Korowody możemy zobaczyć podczas wielu innych wydarzeń, szczególnie podczas dożynek, kiedy mieszkańcy, rolnicy, przedstawiciele sołectw, zespoły i delegacje wspólnie przechodzą ulicami, rozpoczynając święto plonów. Skąd właściwie wzięła się ta tradycja? Dlaczego w czasie różnych świąt ludzie wychodzą w uroczystym przemarszu i co taki korowód ma właściwie symbolizować? Przede wszystkim, czym jest korowód chmielakowy i dlaczego od tak wielu lat jest częścią Chmielaków Krasnostawskich? Dziś właśnie przyjrzymy się temu bliżej. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest korowód chmielakowy, warto zacząć od samego słowa korowód. Najprościej mówiąc, jest to uroczysty, zorganizowany pochód ludzi, który odbywa się podczas różnych świąt, uroczystości i wydarzeń. Ale korowód to nie tylko przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego. Taki przemarsz ma swoją oprawę, uczestników, symbole i określony charakter. Bardzo dobrze widać to właśnie podczas dożynek. Święto plonów jest związane z zakończeniem prac polowych i podziękowaniem za zebrane plony. W wielu miejscowościach jego częścią jest właśnie korowód dożynkowy. Jadą lub idą w nim delegacje poszczególnych miejscowości, mieszkańcy i osoby związane z organizacją święta. Z korowodem chmielakowym jest podobnie. Choć jego historia i symbolika są związane z czymś bardzo konkretnym, z chmielem i tradycją jego upraw, to właśnie tutaj zaczyna się historia, która prowadzi nas do początków chmielaków krasnostawskich. Pierwsze chmielaki były lokalnymi dożynkami chmielowymi. To bardzo ważne, bo pokazuje, że u podstaw całego święta od początku znajdowała się praca chmielarzy i zbiór chmielu. A jednym z elementów pierwszych chmielaków był właśnie korowód, połączony z widowiskiem obrzędowym dotyczącym uprawy chmielu. Można więc powiedzieć, że korowód jest niemal tak stary jak same chmielaki. Nie został dodany do programu po wielu latach jako późniejsza atrakcja. Był częścią święta już wtedy, kiedy chmielaki dopiero zaczynały swoją historię. Sama uprawa chmielu wymaga pracy i zaangażowania. Sezon nie kończy się po posadzeniu roślin. Chmiel trzeba przecież pielęgnować i w odpowiednim czasie zebrać. Zakończenie tych prac było więc naturalnym momentem do świętowania. Tak jak po zakończeniu żniw odbywały się dożynki, tak w przypadku chmielaków świętowano zakończenie sezonu związanego z uprawą chmielu. I właśnie z tej tradycji wyrósł charakter chmielaków. Z biegiem lat wydarzenie zaczęło się zmieniać. Chmielaki rozwijały się bardzo szybko, pojawiały się kolejne elementy programu, a święto zyskiwało coraz większy zasięg. Jednak pewne elementy zostały do dziś. Jednym z nich jest właśnie korowód. Dzisiaj, kiedy patrzymy na korowód chmielakowy, możemy zobaczyć w nim wiele różnych rzeczy. Dla jednych będzie to kolorowa parada, dla innych tradycyjny element chmielaków. Jeszcze inni zwrócą uwagę na muzykę, stroje, wieńce oraz poszczególne grupy uczestniczące w przemarszu. Warto pamiętać, że korowód ma też wymiar symboliczny. Przypomina, że chmielaki mają swoje korzenie w konkretnym miejscu, w konkretnej pracy i w konkretnym święcie. Nie zaczęły się od koncertów czy wielkiej imprezy, zaczęły się od chmielu. I chyba właśnie dlatego tak ważne jest, że korowód przechodzi przez miasto. Historia chmielaków nie zostaje zamknięta w jednym miejscu, wychodzi na ulicę.

Mieszkańcy mogą ją zobaczyć, mogą stanąć przy trasie przemarszu, mogą obserwować uczestników i stać się częścią wydarzenia, nawet jeśli sami nie idą w korowodzie. To zresztą jedna z charakterystycznych cech takich przemarszów. Korowód łączy tych, którzy z nim uczestniczą, z tymi, którzy się jemu przyglądają. Jedni idą, drudzy patrzą, ale wszyscy przez chwilę znajdują się w centrum tego samego wydarzenia. W przypadku chmielaków dochodzi jeszcze jeden ważny element – wspólnota. W korowodzie mogą spotkać się przedstawiciele różnych środowisk. Są to osoby związane z samorządem, lokalnymi instytucjami, kulturą czy wydarzeniami towarzyszącymi. Są goście i przede wszystkim mieszkańcy. Każdy z nich może mieć zupełnie inną historię, ale w jednym momencie tworzą wspólny przemarsz. Tradycja nie istnieje sama. Żeby mogła przetrwać, ktoś musi ją kontynuować. Muszą być ludzie, którzy chcą w niej uczestniczyć, którzy pamiętają wcześniejsze wydarzenia i którzy przekazują je kolejnym pokoleniom. W przypadku chmielaków jest to szczególnie ciekawe, bo mówimy o święcie, które ma już ponad 55 lat. Przez ten czas zmieniło się bardzo wiele. Zmieniały się kolejne pokolenia mieszkańców, zmieniały się możliwości organizowania imprez, pojawiały się nowe wydarzenia i nowe formy spędzania czasu. A jednak pewne symbole pozostały. Jednym z nich jest chmiel, drugim korowód. Kiedy więc oglądamy współczesny przemarsz, warto pamiętać o tych pierwszych chmielakach z 1971 roku. O tym, że był to czas, kiedy świętowano przede wszystkim pracę. I o tym, że korowód był wtedy częścią widowiska pokazującego jego tradycję. Dzisiaj oczywiście nie wygląda to tak samo. Chmielaki są znacznie większym wydarzeniem, a ich program obejmuje wiele różnych atrakcji. Korowód również ma swoją współczesną formę, ale jego obecność nadal pozwala nawiązać do tego, od czego wszystko się zaczęło. Można więc powiedzieć, że korowód jest pewnego rodzaju mostem między dawnymi chmielakami a tymi, które znamy dzisiaj. Z jednej strony mamy historię chmielarzy, plantacje, zbiory i pierwsze dożynki chmielowe. Z drugiej strony współczesne święto, mieszkańców, gości i kolejne pokolenia uczestników. Pomiędzy nimi jest właśnie tradycja, która pozwala połączyć jedno z drugim. Chyba właśnie dlatego warto zatrzymać się przy korowodzie na dłużej. Bo kiedy patrzymy na niego tylko jako na przemarsz, widzimy ludzi idących ulicą. Ale kiedy znamy jego historię, zaczynamy widzieć coś więcej. Widzimy fragment historii Kresnego Stawu. Widzimy święto, które wyrosło z lokalnej tradycji. Widzimy pamięć o chmielarzach i o pracy, która przez lata była ważną częścią życia regionu. Widzimy też coś bardzo prostego. Ludzi, którzy idą razem. A to w przypadku każdego korowodu ma znaczenie. Niezależnie od tego, czy mówimy o korowodzie dożynkowym, świątecznym czy chmielakowym, sam fakt wspólnego przemarszu jest symbolem uczestnictwa. Pokazuje, że święto nie należy tylko do organizatorów. Tworzą je także ci, którzy w nim uczestniczą i ci, którzy przychodzą je oglądać. W Kresnym Stawie ta tradycja ma dodatkowo swoją bardzo konkretną historię, bo chmielaki nie są wydarzeniem wymyślonym od podstaw jako duża impreza. Ich początek był znacznie bardziej lokalny. Były związane z chmielem, jego uprawą i ludźmi, którzy się tym zajmowali. Dlatego korowód można traktować jako jedną z żywych pamiątek po tamtych czasach. Nie jest eksponatem, nie stoi za szybą, nie jest tylko zapisem w kronice. Co roku pojawia się ponownie i przechodzi ulicami miasta. I może właśnie dlatego i w tym tkwi jego największa wartość. Bo historię można czytać, można oglądać na zdjęciach, można o niej słuchać. Ale można też ją zobaczyć, kiedy wychodzi się na ulicę. Korowód chmielakowy właśnie to robi. Przypomina, że za nazwą Chmielaki Kresnostawskie stoi ponad 55 lat historii. Przypomina, że początkiem tego święta były dożynki chmielowe. Przypomina o pracy chmielarzy i o roślinie, która dała nazwę całemu wydarzeniu. I wreszcie przypomina, że tradycja ma sens wtedy, kiedy jest żywa. I kiedy kolejne pokolenia chcą ją kontynuować. Chmielaki przez lata bardzo się zmieniły. Zmienił się ich rozmach, zmieniły się wydarzenia, zmienili się uczestnicy, ale korowód nadal idzie. I razem z nim idzie pamięć o tym, od czego właściwie wszystko się zaczęło.
Porównując fotografie sprzed 50 czy 55 lat do tych teraźniejszych, widać jak zmieniło się miasto, widać jak zmieniły się ulice, ale szczególnie warto podkreślić to, że na wszystkich tych zdjęciach ludzie są po prostu szczęśliwi. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Bądźcie ze mną za tydzień. Joanna Klimek.

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
2: Reklama.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
5: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
6: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś przenosimy się do połowy lat 90. To był czas, kiedy kobiecy głos w muzyce alternatywnej brzmiał wyjątkowo silnie. Bohaterka dzisiejszego odcinka nie tylko napisała i zaśpiewała swój największy przebój, ale też sama go wyprodukowała, co w tamtym czasie wcale nie było normą. Choć większość z nas kojarzy ten utwór z nastoletnim Dawsonem Learym, jego geneza jest znacznie bardziej dojrzała. Przed Wami Paula Cole i I Don't Wanna Wait. Wiele osób myśli, że to piosenka o nieszczęśliwej miłości dwójki nastolatków. Nic bardziej mylnego. Paula Cole napisała ten tekst, siedząc przy łóżku swojego umierającego dziadka Everetta. Utwór jest refleksją nad życiem jej dziadków. Paula analizowała trudną relację babci i dziadka, małżeństwa, które przetrwało lata w cieniu skutków II wojny światowej i traum, o których się wtedy nie mówiło. Refren "Nie chcę czekać, aż nasze życie się skończy" to apel samej artystki do siebie i do nas wszystkich, by nie marnować czasu na dąsy, niewypowiedziane słowa i życie w żalu, tak jak robiły to poprzednie pokolenia. Zanim Paula stała się gwiazdą MTV, szlifowała swój talent u boku gigantów. Czy wiedzieliście, że to ona śpiewała u boku Petera Gabriela podczas jego słynnej trasy Secret World Live? Album This Fire, z którego pochodzi dzisiejszy hit odkurzony, przyniósł Pauli 7 nominacji do nagród Grammy w 1998 roku. Artystka przeszła do historii, odbierając statuetkę dla najlepszego nowego artysty i będąc pierwszą kobietą nominowaną w kategorii Producent Roku za samodzielną pracę nad płytą. To był moment, w którym Paula Cole udowodniła, że artystka może mieć pełną kontrolę nad swoim brzmieniem. Nie da się opowiedzieć o tym utworze, nie wspominając o serialu Jezioro Marzeń. Piosenka stała się motywem przewodnim, który zdefiniował całe pokolenie widzów. Przez lata trwała walka o prawa autorskie i opłaty licencyjne. Kiedy serial trafił na platformy streamingowe, oryginalna piosenka Pauli Cole często była zastępowana innym utworem, ponieważ producenci nie chcieli płacić za wysokie tantiemy. Fani byli wściekli. Dopiero w 2021 roku Paula Cole ogłosiła sukces. Nagrała nową wersję utworu specjalnie dla serwisów VOD, dzięki czemu I Don't Wanna Wait oficjalnie wróciło na swoje miejsce w czołówce serialu. I Don't Wanna Wait to coś więcej niż nostalgiczny powrót do lat 90. To przypomnienie, że życie jest tu i teraz. Paula Cole uczy nas, by nie czekać z miłością i wybaczaniem do momentu, gdy będzie już za późno. Mam nadzieję, że te dźwięki umilą Wam resztę tego poniedziałkowego wieczoru.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Reklama. Bon ton.

0: wzrosną kary za głupie żarty przy kontroli lotniskowej. Minęło 20 lat od wejścia do służby polskich samolotów F-16. Prokurator z Opola sam usłyszał zarzuty za jazdę po alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar. Mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
1: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu i jest do tego zobligowany prawem. A pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł, więc to są te przedmioty niebezpieczne. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Musi być wydzielona strefa wokół takiej osoby, odprawa może być wstrzymana. Nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
0: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Chopina w Warszawie. W tym roku niechlubnym liderem są turyści na lotnisku Kraków-Balice. Zostajemy jeszcze przy lotnictwie. Mija 20 lat od wejścia do służby w polskich siłach samolotów F-16. Dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach odbyły się uroczystości z tej okazji. Pierwszym polskim pilotem F-16 był pułkownik Rościsław Stepaniuk.
2: Był to bardzo emocjonujący moment. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście, przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
3: A jak same F-y zmieniły się na przestrzeni tych 20 lat?
2: Zmieniły się zmieniają. To wszystko, co powstaje jako nowoczesne platformy, to są m.in. po F-16, który dalej udowadnia to, że jest bardzo dobrym samolotem.
0: I jak mówią piloci, tak zwane jastrzębie posłużą jeszcze co najmniej kolejne 20 lat. Państwa grupy G7 postanowiły uwolnić nawet 100 milionów baryłek ropy i paliw ze strategicznych rezerw. Decyzja ma pomóc obniżyć ceny oleju napędowego, które w ostatnim czasie mocno wzrosły. Uwolnienie zapasów rozpoczęło

0: zacznie się natychmiast i potrwa 4 miesiące. Prokurator z Opola usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Henryk W. został zatrzymany we wtorek na autostradzie A4 po tym, jak policjanci zauważyli, że ma problemy z utrzymaniem toru jazdy. Przyznał się do zarzutu, a za kierowanie w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet 3 lata więzienia. Został też zawieszony w obowiązkach służbowych i stracił stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Minęły równo 2 lata od początku programu Aktywny Rodzic. Program podsumował właśnie premier Donald Tusk. Z tak zwanego babciowego korzysta 680 tysięcy dzieci w Polsce. Kosztowało to budżet państwa 11 miliardów złotych. Program ma ułatwiać rodzicom powrót do pracy i łączenie jej z opieką nad dzieckiem. Przewiduje 3 formy wsparcia, od 500 do 1500 złotych.
1: Bonton Radio. Sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski powalczy dziś o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym zmierzy się z Rumunią, która te rozgrywki zaczęła jeszcze gorzej niż Polska, bo od 2 porażek, o czym teraz Błażej Kulesza.
3: Ewentualna porażka mocno utrudni powrót Polaków do Dywizji A.
4: Muszą być 3 punkty i tyle.
3: Mówi Wiktor Nowak, pomocnik praskiej Slawii, który błyszczał w ostatnich 2 meczach.
4: Dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiać.
3: Wyniki jak na razie nie odzwierciedlają stylu gry, a ta, jak mówi obrońca, Kacper Popolski, jest całkiem niezła.
5: No ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Mniej tracili, oczywiście ten mecz ze Szwecją był nieudany pod względem defensywy właśnie. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
3: Polacy dziś będą chcieli przerwać fatalną pasę w Lidze Narodów na Narodowym, bo grając na stadionie imienia Kazimierza Górskiego, jak do tej pory w tych rozgrywkach, nie wygrali meczu.
2: Mecz Polska-Rumunia zacznie się o godzinie 20.45. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej Ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Międzynarodowa Federacja Narciarska przyznała na zbliżający się sezon dziką kartę Marcelowi Hirscherowi. 37-letni Austriak reprezentujący aktualnie Holandię chce ponownie wystąpić w Pucharze Świata po 2-letniej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. 8-krotny zdobywca kryształowej kuli jest teraz na zgrupowaniu w Argentynie. Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się 25 października w austriackim Zelden.
0: Przed nami kolejny pogodny dzień. Właściwie cały weekend ma być ładny. W centrum, na wschodzie i na południu sporo słońca. Miejscami możliwy delikatny deszcz. Termometry pokażą od 16 do 18 stopni na północy Polski, a za to na zachodzie i na południu nawet 23.
1: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
1: Reklama. Pulsy dnia.
2: Zapraszam, Eliza Kudalska-Nowosad, jest 19.30. Wolne biura w chełmskim hubie technologicznym mogą być również wynajmowane odpłatnie. Taką możliwość przewiduje regulamin przyjęty najnowszym zarządzeniem prezydenta Chełma. To Centrum Rozwoju Regionalnego zlokalizowane przy ulicy generała Orlicz-Dreszera. W połowie września informowaliśmy o naborze na 20 biur udostępnianych bez czynszu, ale z opłatą eksploatacyjną. Regulamin przewiduje także drugą ścieżkę. Odpłatny najem wolnych pomieszczeń w pisemnym przetargu. Oferta nadal skierowana jest do firm i instytucji o profilu technologicznym. Przy wyborze mają być brane pod uwagę cena oraz dodatkowe kryteria określone w ogłoszeniu. Możliwość komercyjnego wykorzystania hubu ma jednak ograniczenie. Nie może przekraczać 20% rocznej wydajności infrastruktury. Zarówno najem, jak i użyczenie mają trwać 12 miesięcy. Użytkownicy mogą wystąpić o przedłużenie umowy, ale miasto może odmówić bez podania przyczyny. Sam regulamin nie jest jeszcze ogłoszeniem przetargu na odpłatny najem. Wyblakłe znaki, słabo widoczne przejścia dla pieszych i oznakowanie zamontowane zbyt nisko to część nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli dróg publicznych w Chełmie. Urzędnicy przeprowadzili ją w maju i czerwcu.

0: a wykaz objętych nią ulic, placów i odcinków dróg liczy ponad 300 pozycji. Z tego protokołu wynika, że część znaków była oklejona lub zamazana. Niektóre ustawiono w niewłaściwych odstępach albo zbyt blisko przestrzeni, która powinna pozostać wolna dla uczestników ruchu. Zastrzeżenia dotyczą także widoczności oznakowania na jezdni. Przede wszystkim przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zalecenia wskazują na stopniową wymianę znaków i odmalowanie przejść. W pierwszej kolejności prace powinny objąć drogi o dużym natężeniu ruchu oraz okolice placówek oświatowych i medycznych. Potrzebne jest również przycięcie zieleni przy przejściach i skrzyżowaniach oraz sprawdzenie widoczności pieszych w godzinach wieczornych. Dwie firmy chcą zbudować zielony parking przy ulicy Jedność w Chełmie. Dzisiaj otwarte oferty przetargu. Tańsza mieści się w kwocie przygotowanej przez miasto. Lubelska spółka zaproponowała 492 tysiące złotych. To o 68 tysięcy mniej niż przewidziane na zadanie 560 tysięcy. Druga oferta złożona przez spółkę z Sosnowca opiewa na 738 tysięcy złotych. Obie firmy zadeklarowały 5-letnią gwarancję. Otwarcie ofert nie oznacza jeszcze wyboru wykonawcy. A parking na osiedlu Dyrekcja to pomysł zgłoszony w ubiegłym roku do budżetu obywatelskiego na 2026 rok. Poparło go ponad 1500 mieszkańców. Oczekiwanie na realizację takich projektów było też tematem uwag chełmskich radnych, którzy wskazywali, że opóźnienia zniechęcają mieszkańców do udziału w kolejnych edycjach. Zgodnie z założeniami przy ulicy Jedność ma powstać około 50-60 miejsc postojowych. Teren zostanie utwardzony ażurowymi płytami, które pozwalają wodzie przesiąkać do gruntu, a trawie rosnąć w ich otworach. Autor projektu podkreślał także potrzebę zachowania miejscowych drzew. Inwestycja ma uporządkować parkowanie na trawiastym terenie. Wybrana firma będzie odpowiadała zarówno za przygotowanie projektu, jak i budowę. Dzisiaj w wiadomościach lokalnych powróciliśmy do wczorajszego święta cementu Gryfa Chełm. Klub oficjalnie podsumował 60-lecie istnienia. W chełmskim Domu Kultury spotkali się wczoraj przedstawiciele zarządu klubu, obecni i byli trenerzy oraz zapaśnicy, wspominając ponad pół wieku sukcesów, doświadczeń i zawiązanych przyjaźni. Nie zabrakło także wspomnień i życzeń kolejnych sukcesów oraz rozwoju sportowej działalności. Swoim doświadczeniem podzieliła się m.in. Katarzyna Krawczyk, która niedawno zakończyła zawodową karierę.
1: Najpiękniejsze chyba takie moje wspomnienie, no to oczywiście zdobycie kwalifikacji olimpijskiej, tak? Bo jako tam młody sportowiec pewnego dnia coś mi w głowie zaświtało, że chciałabym pojechać na igrzyskach i zdobyć medal, tak? Więc jedno z tych marzeń się spełniło, pojechałam na igrzyska. Więc najpiękniejsze naprawdę momenty, no to mam z tego okresu, kiedy zdobyłam kwalifikacje i walczyłam na igrzyskach.
0: A więcej głosów ze święta cementu Gryfa Chełm będzie można posłuchać w poniedziałkowym spotkaniu z gośćmi Radia Bonton. Chełmska Biblioteka Publiczna i Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie zapraszają na familijne przedstawienie skierowane do seniorów.
2: Już w pierwszym tygodniu rozpoczynamy Weekend Seniora z Kulturą. Jest to taka ogólnopolska akcja i my jako biblioteka aktywnie się włączamy, organizując wydarzenia kierowane tak naprawdę do wszystkich, nie tylko do seniorów, chociaż dedykowane dla seniorów. W poniedziałek o godzinie 9:00 wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych zapraszamy Państwa na familijny spektakl Pan Drops i jego trupa Jana Brzechwy.
0: Zapowiada Katarzyna Sokołowska, dyrektor Chełmskiej Biblioteki. Na scenie wystąpią aktorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pierwszy pokaz zaplanowano jutro o godzinie 11:00, kolejny właśnie w poniedziałek. Wstęp na oba spektakle jest wolny.
3: Puls dnia. Bonton Radio.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Bon.

0: 104,9 Bonton Radio.
1: Let's get down to business.

0: Paliwo od jutra znacznie tańsze, ponad złotówkę za litr. Wielkie protesty w Hiszpanii. Parlament odrzucił ważną ustawę. Zapełnia się już Stadion Narodowy. Piłkarze zaraz zaczną mecz z Rumunią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Znacznie mniej, o ponad złotówkę za litr. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szkoda, że nie zrobił tego wcześniej, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra, choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
0: Benzyna 95 będzie kosztować jutro maksymalnie 6 zł 73 grosze, a diesel 7,88. Z autokaru dla pasażerów w 30 minut można przekształcić go w pojazd do ewakuacji rannych. Prototyp takiego busa opracowuje firma Autosan z Podkarpacia. Z zewnątrz to zwykły autokar, który wozi 51 pasażerów. Po przeróbce może zabierać rannych z pola walki albo z miejsca katastrofy, mówi dyrektor oddziału w Sanoku Łukasz Futyma.
2: Jest to na razie nasz prototyp. Chcemy go udoskonalać. Korzystamy z wiedzy fachowej, czyli wiedzy strażaków, ratowników. W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze, i transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu.
0: Pojazd będzie mógł zabrać 16 poszkodowanych. Jest na razie w trakcie testów. Sąd w Krakowie nakazał kandydatowi na prezydenta miasta Łukaszowi Gibale publiczne sprostowanie swojej wypowiedzi. Mówił o rzekomym poparciu części radnych KO. Sprostowanie ma pojawić się w mediach społecznościowych i na antenie radia, gdzie udzielił rzeczonego wywiadu. Sąd uznał, że jego słowa nie były w pełni zgodne z prawdą. Łukasz Gibała ma prawo się od tego odwołać. Projekt budżetu Rosji na przyszły rok dowodzi, że przywódca tego kraju Władimir Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny z Ukrainą. Kreml planuje znacząco zwiększyć wydatki na zbrojenia, ograniczyć programy społeczne i środki na ochronę zdrowia. Pisze o tym New York Times. Gazeta przypomina, że wojna na wyniszczenie, jaką prowadzi przeciw Ukrainie Putin, stała się też konfliktem toczącym się nie tylko na linii frontu, lecz obliczonym także na wyrządzenie przeciwnikowi maksymalnych szkód gospodarczych. Hiszpański parlament odrzucił właśnie prawo zwiększające ochronę praw najemców. Sprawa jest gorąca, bo w całym kraju tysiące ludzi protestują przeciwko drożyźnie. Na placach Madrytu rozłożone są namioty, w których młodzi ludzie domagają się tańszych mieszkań. Rząd miał dwie propozycje, parlament właśnie je odrzucił. Zapowiadane są strajki generalne w 50 hiszpańskich miastach. Za niespełna godzinę Polska gra z Rumunią w piłkarskiej Lidze Narodów. Nasi piłkarze dawno nie wygrali, więc kibice nie wiedzą, czego się spodziewać. Jedno jest pewne, Polska dziś może wygrać, przegrać, a nawet zremisować.
3: Przegramy, nie wierzę.
4: Męczone. Dzisiaj będzie odkupienie, 3-0 dla Polski.
3: Nie bardzo.
4: Polska, biało-czerwoni.
3: Sienizna.
4: Po ostatnim meczu.
5: No nie, no jest strasznie. Jest. Ja to myślę, że ktokolwiek by nie strzelił, bylebyśmy wygrali.

0: Przecież Zieliński może się postarać.
1: Oby wszyscy się postarali, mecz z Rumunią o 20:45. To też wskazówka dla kierowców. Późno wieczorem wokół Stadionu Narodowego w Warszawie będą korki. Przed nami kolejny ładny dzień. Właściwie cały weekend ma być przyjemny, słoneczny. Zachmurzenie tylko niewielkie, miejscami niebo będzie nawet bezchmurne. Temperatura około 20 stopni, najcieplej na Śląsku, jutro 23. Troszkę chłodniej nad morzem, około 18. A mamy tyle słońca, bo ciśnienie jest wysokie.
2: Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Blik.
0: Reklama.
6: Ondon Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: 104,9 FM. Bom Dom Radio.

0: Ceny ropy zaczęły spadać, benzyna też jutro będzie tańsza. Uniwersytet Śląski gościł eksperta z NASA, ma ambitne plany. Adrian Siemieniec, trener piłkarzy Jagiellonii Białystok, zawieszony na 6 meczów za bezprawne kontaktowanie się z sędziami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny ropy zaczęły spadać. To dzięki decyzji najbogatszych państw świata, grupy G7. Uwolniły one 100 milionów baryłek paliw ze strategicznych rezerw. Rynek zareagował natychmiast. Zapasy mają trafiać na rynek przez najbliższe 4 miesiące. Decyzja państw G7 wpłynie niedługo na ceny paliw. O kulisach tej sprawy więcej Błażej Kulesza.
1: Uwolnienie zapasów diesla poprzedziły telefoniczne rozmowy prezydentów Donalda Trumpa i Emmanuela Macrona. Prezydent Francji zwołał nawet wideokonferencję. Konferencję przywódców G7, która była poświęcona cenom paliw. Po niej w mediach społecznościowych Trump napisał, że Europa zgodziła się uwolnić ogromne ilości swoich zapasów diesla, a sprawa wzrostu cen paliwa do silników dieslowskich jest jednym z punktów kampanii przed listopadowymi wyborami do Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Trump do tej pory obwiniał Ukrainę o wzrost cen oleju napędowego w związku z atakami na rosyjskie rafinerie.
0: Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach benzynowych, mówił w tym tygodniu minister energii Miłosz Motyka. Podkreślał, że rezerwy będą uwalniane tylko wtedy, gdy zabraknie paliwa.
2: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
0: Prezydent podpisał ustawę od nadmiarowych zysków firm paliwowych i od jutra na stacjach ma być taniej. Koniec o paliwach. Teraz kosmiczne plany Politechniki Śląskiej. Uczelnia chce mieć wkład w rozwój polskiego programu kosmicznego i rozwijać współpracę z NASA. W tym celu Politechnikę Śląską odwiedził menadżer misji kosmicznych NASA Artur Chmielewski.
3: Chciałbym właśnie, żeby tutaj też zainteresowano się Księżycem. Księżyc w NASA jest numer jeden. Myślimy, żeby tam być już na stałe. Tylko że to się wszystko zaczyna. Ja myślę, że od początku Polska powinna być tym miejscem, gdzie wszyscy przyjeżdżają tutaj testować. Bo są mądrzy ludzie, bo są studenci.
0: Politechnika Śląska przyjęła na kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna 200 studentów. Trener Jagiellonii i Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Oryginalny notatnik z odręcznie napisanymi tekstami w

0: Freddiego Mercurego poszedł pod młotek. Na aukcji w Londynie został sprzedany za blisko 280 tysięcy funtów. Zawiera szkice takich utworów jak I Was Born to Love You czy Living on My Own, a także My Love is Dangerous. Znalazł się na jedynym albumie solowym Mercurego wydanym w 1985 roku. Notatnik według domu aukcyjnego zachował jeszcze lekki zapach dymu papierosowego. Jutro bardzo słonecznie, na południowym wschodzie niemal bezchmurnie, trochę większe zachmurzenie na północnym zachodzie Polski, ale raczej nigdzie nie powinno padać. Temperatura, no właśnie, 18 stopni nad morzem, 21 w centrum, a na południu Polski nawet 23.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Bądź

0: F-16 od 20 lat służą w polskich siłach powietrznych. Dziś z tej okazji odbyły się obchody w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Tak zwane jastrzębie są cały czas fundamentem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, mówi generał brygady Norbert Chojnacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
1: W tej chwili widzimy, co się dzieje poza naszymi granicami i to piloci mojego skrzydła, cała jednostka, której wysiłek się gromadzi na obronie granic powietrznych nie tylko Polski, ale i całego sojuszu, jest w stałej gotowości.
0: Jak dodają piloci, F-16 to bardzo dobre samoloty, które posłużą jeszcze w polskich siłach co najmniej 20 lat. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami nie tylko rozmawiał nasz reporter.
2: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
3: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
0: Ze świadczenia korzysta 670 tysięcy osób. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
4: Wzburzenia nie ukrywała wtedy m.in. Lewica i posłanka Joanna Wicha.
5: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
4: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
0: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. A na razie piękna złota jesień, choć ratownicy górscy ostrzegają, w wyższych partiach gór zaczęła się zima. Może tam być bardzo niebezpiecznie.
6: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
0: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Chodzi przede wszystkim o kask, raki i czekan. Dużo słońca, zachmurzenie delikatne, tylko trochę większe na północy i północnym zachodzie Polski. Temperatura, no właśnie na północy i na północnym zachodzie najchłodniej, około 18 stopni. W centrum już trochę cieplej, około 20, a zupełnie ciepło na południu, 23. Niedziela też ładna.
7: Słuchacie Bonton Radio.

może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak